0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

Podcast Radio. Być jak moda, mam cash i kartę fila. Moje życie loco la fida. Być jak Mona Lisa, mam kartę Visa. Moje życie loco ida.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Radio. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: Radia Iława.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Iława.
3: Dominik Jaskulski. Moim i waszym gościem jest Anna Balińska, kierownik działu regionalnego Biblioteki Iława. Dziś sporo będziemy mówić na temat zmian, jakie obserwujemy w ostatnich tygodniach w tej placówce. Jakbyś nam trochę przybliżyła właśnie, o co chodzi z tymi nowymi projektami, bo jest ich naprawdę sporo.
4: Zdecydowanie w naszej bibliotece cały czas coś się dzieje. Nie ukrywamy, że oczywiście biblioteka dla dzieci i młodzieży przeszła remont, znajduje się w dawnej czytelni, natomiast dział, który był dawną biblioteką dla dzieci, zamienił się w dosyć nietypową przestrzeń. W tej przestrzeni mamy organizowanie wydarzeń, czyli spotkania autorskie, spotkania podróżnicze, warsztaty, ale również prowadzimy czytelnię regionalną, czyli zbieramy wszelkie książki związane nie tylko z Iławą, ale ogólnie z Warmią, Mazurami, Oberlandem. Nie ukrywam też, że ten dział ruszy dopiero oficjalnie 2 września podczas Wojewódzkiej Konferencji Regionalnej. Natomiast już teraz roboczo oczywiście zachęcamy Państwa do użytkowania z naszego księgozbioru.
3: Wiem, że niektóre działy zostały przesunięte w ogóle w inne miejsca, niektóre stworzyły się jakby na nowo. To na pewno interesuje czytelników, bo teraz można podążać po tych miejscach w sposób naprawdę ciekawy, no bo też pewnie inne, a z drugiej strony widzimy, że te pomieszczenia są na nowo przygotowane.
4: Zgadza się. Kontynuujemy czytelnię regionalną. Zbiory, które znajdowały się wcześniej w naszej czytelni, oczywiście dalej mamy. Kontynuujemy pozyskiwanie dokumentów życia społecznego, czyli wszelkie druki ulotne, wszelkie kalendarze, wszelkie mapy. Wszystko, co tak naprawdę pokazuje, jak żyjemy dziś, ponieważ za kilka lat to nasze życie się zmieni i wtedy możemy sobie porównać. Na takim przykładzie, który ja często przytaczam, zwłaszcza młodzieży, która nas odwiedza, to jest po prostu bilet autobusowy. Mamy bilety sprzed kilku lat. Dzisiaj już te bilety zupełnie inaczej wyglądają, ale za kilka lat tych biletów praktycznie w ogóle nie będzie, bo już mamy aplikację. To pokazuje nam, jak to życie się zmienia i nadaje nam tempa. Nie ukrywam, że takim naszym nowym działaniem będą archiwa społeczne. Pod patronatem Centrum Archiwistyki Społecznej jesteśmy w tym momencie na platformie OSA. Dzięki temu możemy nagrywać naszych mieszkańców. Właśnie ruszyliśmy z taką kampanią informacyjną, zachęcającą mieszkańców do odwiedzenia nas, skontaktowania się z nami, ponieważ będziemy zbierać ich wspomnienia. Będą to głównie nagrania wideo. Nagrania będą odbywały się zarówno u Państwa w domu, jak i u nas w bibliotece. Nie robimy czegoś na zasadzie, że tutaj konkretnie musi przyjść pani czy pan, siadamy i robimy taki pokój przysłuchaj. Chodzi nam przede wszystkim o zachowanie komfortu, bo musi to być też taka przestrzeń na różnego typu emocje. Jednak kiedy opowiadamy o swoim życiu, o wspomnieniach, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się Iławy, pojawiają się różnego typu wzruszenia, pojawiają się różne złości, pojawiają się też smutki. Więc to ma być przede wszystkim dla naszych rozmówców komfortowe i bezpieczne. Po nagraniu tych wideo zabezpieczymy je i opracujemy w naszym dziale i będzie z nich można korzystać jedynie tutaj na miejscu. Fragment, który będzie przekazany do OSY, będzie to fragment jedynie 2-minutowy, czyli taki zwiastun, który ma zapowiedzieć, co w tym materiale znajdziemy. Chcemy też robić docelowo takie spotkania z mieszkańcami, na których będziemy też pokazywać te filmy. Natomiast jeśli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć ten film w całości, jak najbardziej nasz dział, to oczywiście Państwu zapewni.
3: Czy każdy może się zgłosić? Czy też macie jakiś, powiedzmy, klucz do tego, żeby wyławiać te osoby, które są związane z historią, czy też jakimiś ważnymi miejskimi wydarzeniami? Czy też to po prostu mogą być osoby, które opowiedzą o swoich wspomnieniach, bo tak czują, bo tak myślą i że to jest bardzo ważne?
4: Każdy mieszkaniec Iławy, każdy mieszkaniec regionu ma jakąś swoją historię. Kiedy na przykład zaproponowałam po prostu udział w projekcie, słyszałam, ale co ja mogę opowiadać? Nie ukrywam, że jedną z takich osób była mi bardzo bliska, bliska postać, czyli konkretnie mój tata, który urodził się tutaj w Nowym Mieście Lubawskim w szpitalu, ale jednak całe życie spędził w Iławie. Pracował tutaj w iławskim zakładzie i nie ukrywam, że kiedy zaproponowałam mu taki udział w tym projekcie, pierwsze co usłyszałam, że a nie, dzieciaku, ale co, ja będę tam opowiadał. Wtedy ruszyłam z pytaniami: tata, a pamiętasz, jak pracowałeś w parku miejskim? Były wykopaliska, znaleźliście czaszki. No okej, faktycznie. Zaczął mi opowiadać. Pamiętasz, jak tworzyliście żagle na starówce? No faktycznie. Także nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy nieinteresujący, to jestem przekonana, że nasza historia jest bardzo interesująca. Chcemy poznać, do jakiej szkoły Państwo chodzili. Może pamiętacie jakichś nauczycieli, którzy zapadli w pamięć, bo to czasami jest tak, że ci nauczyciele nas wspierali, a może nauczyciele byli srodzy. Może pamiętacie Państwo, jak się spędzało czas jeszcze kilka lat temu w Iławie. Może to były potańcówki, może kawiarnia Marago. Więc myślę, że tych wspomnień jest mnóstwo. Nie stawiamy sobie konkretnie wymagań, że to muszą być obecni mieszkańcy Iławy, bo być może jest tak, że ktoś mieszkał w Iławie przez ileś lat, potem się wyprowadził. Jeśli wróci do Iławy i będzie chciał opowiedzieć chociażby o tym fragmencie swojego życia związanym z tym miastem, jak najbardziej wysłuchamy Państwa, bo to też jest ciekawe w kontekście tego, jak teraz widzicie z perspektywy dorosłego Iławę. Gdzieś tam założeniem archiwum historii mówionej jest często kryterium wiekowe, czyli te 70 lat, no, głównie seniorzy, tak? Natomiast w moim działaniu na pewno będą osoby 50+, bo ja myślę, że te ostatnie lata, gdzie Iława naprawdę mocno zmieniała się, możemy już opowiedzieć naprawdę kawał historii tego miasta.
3: Na pewno tak będzie. Mamy też przecież zapisy, które są w bibliotece związane z ważnymi uroczystościami. To są z reguły zapisy dźwiękowe i pewnie też relacje fotograficzne. No właśnie chciałem zapytać, co z kroniką, bo ona pewnie będzie idealnie mogła się wkomponować w ten projekt.
4: Iławska kronika cyfrowa jest jak najbardziej prowadzona przez panią Justynę Jaskulską. Tam możecie znaleźć Państwo najróżniejsze zdjęcia, najróżniejsze skany kronik, ponieważ pozyskiwała m.in. kroniki IZNS-ów, nauczycieli, więc to jest bogata baza. Natomiast jak najbardziej zachęcamy Państwa do kontynuowania tego. Zdjęcia, dokumenty, dyplomy, zarówno podczas nagrywania wideo, jak i w postaci skanu, my chętnie przyjmiemy, bo niekoniecznie musicie Państwo nam zostawiać to na zawsze, bo to jest jednak Państwa pamiątka. Natomiast my po zeskanowaniu oddajemy w Państwu w nienaruszonym stanie.
3: Tak też trzeba zakładać i tak też jest to praktykowane. Naprawdę to bogaty zbiór, można zobaczyć niesamowite ujęcia. Natomiast na koniec chciałem Cię zapytać o Twoją twórczość. Ta książka, o której już tyle mówiliśmy, Księgarnia Błękitna Ważka. Teraz wiem, że będziesz ją promować też, cały czas ją promujesz, ale no właśnie, chciałem zapytać, jak to wygląda teraz, gdzie oczywiście jest trudno czytelnika i w ogóle trudno, bo na takie spotkania też przychodzi mało ludzi, no a jednak wiem, że Twoje spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.
4: Pojawiłam się 10 lat temu na rynku wydawniczym, więc już kawał czasu. Stąd myślę, że już mam też grono pewnych czytelników, którzy mnie znają. Nie ukrywam, że tak naprawdę na jesieni, tuż po wakacjach, ruszam z takim konkretnym tournée, który obejmuje m.in. Gdańsk, Toruń, Olsztyn. Spotkam się z Państwem, ale powiem szczerze, że najbardziej czekam na spotkania, które są w takich mniejszych miejscowościach, ponieważ te społeczności są takie naprawdę przyjazne, naprawdę takie zżyte z sobą i te spotkania autorskie zamieniają się w taką niemal biesiadę sąsiedzką i naprawdę wtedy możemy się poczuć tak klimatycznie i są fajne wspomnienia. Ja całkiem niedawno byłam na spotkaniu w Biskupcu. Są tam panie czytelniczki, które pamiętały, jak przyjechałam na jedno z pierwszych spotkań jeszcze z wózkiem, z moim dzieckiem, które było w wózeczku, miał 3 miesiące. Dziś to już chłopak, który ma za chwilę 9 lat, więc oprócz spotkania autorskiego miałyśmy jeszcze taki wieczór wspomnień.
3: To bardzo ciekawe i zresztą jakby spojrzeć na to, co się już działo, jeśli chodzi o Twoje publikacje, książki, to rzeczywiście tych miejsc w ogóle było wiele i były niesamowite, nawet tutaj blisko nas, bo Lidzbark, w którym powstała też książka, może nie w samym mieście, ale o tym mieście. Natomiast Twoje liczne doświadczenia i realizacje takich projektów, no i też udział w wielu wydarzeniach związanych z książką bardzo mocno pewnie też pomaga w Twojej obecnej pracy, bo wiem, że tych kontaktów przez to macie bardzo dużo i też jeździsz ciągle na szkolenia, ciągle powiedzmy znajdujesz znajdujesz się w tym centrum bibliotekarstwa.
4: Zgadza się. Ja zanim przyszłam do pracy do biblioteki, ukończyłam studia podyplomowe z tego zakresu, więc miałam już jakąś tam podstawę, natomiast nieustannie staram się doskonalić, ale z racji tego, że wiem, jak wygląda spotkanie autorskie z drugiej strony, czyli po stronie autora, gdzie często jest stres, gdzie często trzeba gdzieś daleko dojechać, bardzo często słyszę od autorów, którzy przyjeżdżają tutaj do biblioteki i ława i czują się tacy zaopiekowani, gdzie ja często odwożę ich na dworzec, albo dzwonię, czy już pan dojechał, jak się pani czuje, czy mogę w czymś pomóc, może musimy gdzieś tutaj znaleźć jakiś nocleg, więc też pośredniczę w tym. Po prostu chcę, żeby ktoś przyjeżdżając do Iławy wspominał tą bibliotekę Iława jak najlepiej, żeby czuł się ugoszczony po staropolsku.
3: I to jest taki klucz, który chyba powoduje też to, że zaczynają się też zmiany i to bardzo duże. Chciałem jeszcze zapytać o nadchodzące wydarzenia.
4: Tak naprawdę przyznam szczerze, że w naszej bibliotece zdarzają się i 2-3 wydarzenia tygodniowo, więc czasami przychodzi taki moment wręcz zmęczenia i wytchnienia i wyczekiwania na te wakacje. W najbliższym czasie przede wszystkim spotkamy się z panią Anną Piwnicką, która jest tutaj naszą lokalną pisarką, ponieważ mieszka całkiem blisko w okolicach Rypina. Spotkamy się z Marcinem Michalskim, którego znacie państwo doskonale. Jest historykiem w szkole numer 1, jest regionalistą, ale nie wiem, czy wszyscy z państwa wiedzą o tym, że napisał rozdział w książce Studia nad dzieciństwem i totalitaryzmem. Dlatego zapraszamy już 2 czerwca na to wyjątkowe spotkanie. Kolejno spotkamy się z poezją, z panią Danutą Bartoszuk. Spotkanie będzie okraszone koncertem Małgorzaty Jędrzejewskiej. A z takich większych wydarzeń, na które też oczywiście nasza biblioteka czeka, to Wojewódzka Gala Bibliotekarzy. Po raz pierwszy ona odbędzie się poza Olsztynem, więc ta nasza Iława, nasze działania, bo nie ukrywam, że jesteśmy w wielu projektach partnerami Biblioteki Wojewódzkiej, między innymi Read for Reels, Książka na receptę, gdzie już wzięliśmy udział po raz 2 w tej edycji, współpracowaliśmy z przychodnią Rodzina, współpracowaliśmy z przychodnią Zdrowie, dlatego jest to dla nas ogromny zaszczyt. I 3 lipca, szanowni państwo, zaprosimy państwa do szkoły numer 1 na aulę, ale tutaj będą obowiązywały bezpłatne wejściówki, ponieważ udało nam się zaprosić dr Agnieszkę Kozak. Ci z państwa, którzy słuchają jej podcastów na YouTubie albo czytają serię książek Uwięzieni w słowach rodziców, Uwięzieni w głowie, na pewno wiedzą, o kim mówię.
3: Już teraz gorąco państwa zapraszamy na te wszystkie wydarzenia, a dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Anna Balińska, kierownik działu regionalnego Biblioteki Iława. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Zmieniamy temat.
3: Na koniec rozmowa z twórcą makiety Starego Miasta. Rafał Kocięta z Iławy opowiada o kulisach swojej pracy.
5: Budowa makiety to jest taka styczna 2 moich pasji życiowych, modelarstwa i historii Iławy przedwojennej. Połączyłem te 2 pasje po prostu, jeżeli miałem kleić kolejny model jakiegoś samolotu czy czołgu, uznałem, że no, zrób chłopie coś innego przede wszystkim i coś, co przeniesie cię właśnie w ten świat tej przedwojennej Iławy, bo nie ukrywam, że ta pasja historią przedwojennej Iławy jest w tej chwili moim priorytetem, największą moją pasją. No i z połączenia tych 2 właśnie zainteresowań powstała ta makieta. Cała budowa trwała równe 6 lat, zacząłem w listopadzie, skończyłem w listopadzie.
3: Bardzo ciekawe szczegóły, detale, ale też wzornictwo bardzo mocno ugruntowane w historii. Jaki to był okres?
5: Makieta jest zbudowana przede wszystkim w skali 1 do 100. Jest to model redukcyjny, czyli jak najwierniejsze odwzorowanie oryginału w zadanej skali. W tym przypadku, tak jak mówiłem, 1-100. Przedstawia rynek Starego Miasta w Iławie na okres początku XX wieku, a konkretnie jakbyśmy to mieli umieścić w konkretne lata, w ramy czasowe, to jest 1903-1905.
3: A jeśli chodzi o, powiedzmy, te szczegóły, które tutaj możemy zobaczyć, czy wzorowałeś się na materiałach archiwalnych, czy też może jakichś opowiadaniach, przekazach mieszkańców?
5: W tej sytuacji jedynym wyjściem było właśnie wzorowanie się i posiłkowanie pocztówkami przedwojennymi.
3: Też chciałem zapytać, skoro już mówimy o pracy, wiadomo, 6 lat, ale też pewnie mnóstwo zaangażowania. Z czego jest wykonana ta makieta?
5: W 95% jest wykonana z papieru z jego odmian, czyli z różnego rodzaju gatunków grubości tektury modelarskiej. Plac całego rynku jest wyłożony żwirkiem akwariowym z tego względu, że właśnie na początku XX wieku plac rynku był wyłożony kocimi łbami, czyli nieociosanymi kamieniami polnymi. Do odzorowania tych kocich łbów tutaj znakomicie nadał się właśnie żwirek akwariowy. Z pozostałych materiałów to jest troszeczkę drewna, jest drut miedziany, plastik, ale 95% tego, co tu widać, to jest papier.
3: Mówił Rafał Kocięda, którego makietę starówki można oglądać w ratuszu miejskim.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: Dominik Jaskulski. Zapraszam. Zagospodarowanie iławskiej miejskiej części jeziora Jeziorak od lat rozpala umysły mieszkańców. Żeglarze domagają się dużej ilości pomostów i miejsc cumowniczych. Samorząd ma w planach takie inwestycje, ale obecnie pracuje nad rozbudową mola. Jego konstrukcja ma powstać wzdłuż ulicy Mickiewicza. O samym projekcie mówi Krzysztof Popiński, architekt, który od lat związany jest z Iławą.
8: To jest projekt, który żeśmy tutaj przedstawili, który polegał na zamknięciu ruchu na ulicy Mickiewicza, przekształceniu jej w UNERW, czyli ulicę pieszą z dojazdem do zabudowy. To powodowałoby, że na ulicy Mickiewicza można postawić 100 samochodów, na tej jezdni, która jest. To powodowałoby, że można zwiększyć procent powierzchni biologicznie czynnej, bo reszty ulicy Mickiewicza wystarczy dla rowerów, samochodów i pieszych. A to, co w tej chwili jest wybrukowane pomiędzy Koroną Skarpy a Krawężnikiem, można rozebrać i zrobić tam zieleń, ale też można trochę stolików postawić, prawda? A może jakieś pawilony. I można by było zrobić lepszą promenadę spacerową po przeciwnej stronie, ale żeby to podbić, to przedstawiliśmy taki pomysł przebicia od strony ulicy Gdańskiej tunelu pod koleją pieszo-rowerowego i wykazaliśmy na razie na papierze, że to jest możliwe i wysokościowo i że to jest rozwiązywalne. Oczywiście szkoda, że tego pomysłu nie było, zanim zaczęło jeździć Pendolino po tej zmodernizowanej trasie i można sobie wyobrazić, że uzgadnianie tego z koleją może zająć 10 lat, ale niewątpliwie projektowanie molo jest przejawem jakiegoś dążenia w tym kierunku. No, dla mnie przynajmniej jako projektanta, prawda? Dlatego, że my rozważając różne możliwości zlokalizowania tego molo, proponowaliśmy tę, ale również jakby uzyskaliśmy dla niej akceptację w przebiegu dyskusji jako lokalizacji pożądanej z tego powodu, że ona ma w sobie taki dodatkowy, bardzo daleko idący potencjał. I gdyby to molo powstało, to wydaje mi się, że to powinno, bo na razie to tak, to ja jakby wierzę, że powstanie i dlatego je projektujemy. Natomiast gdyby ono powstało, to ono powinno wymusić cały szereg tych dalszych działań, bo gdyby tak było, że to połączenie piesze pod koleją dałoby się przebić, no to proszę sobie wyobrazić, co to by znaczyło dla, nie wiem, 1/4, 1/5 miasta, prawda? Jakie zbliżenie do jeziora, które niektórzy tylko widzą z okien. Natomiast dotarcie do niego to jest wyprawa. Wyprawa naokoło. Więc to by mogło też aktywizować tą przestrzeń Gajerka i tak dalej. I to by mogło w ogóle bardzo zmienić. Dlatego jest to taki pierwszy słup, prawda, w tamtą stronę. Bo miasto zostało przez kolej odcięte, ale wydaje się, że ponieważ ono jest bardzo mocno też z tamtej strony rozwinięte, to ma prawo się jednak jakby dobijać w tą stronę, prawda?
3: W planach jest też konstrukcja ciekawego dachu nad platformą mola.
8: My proponowaliśmy ten daszek, ale gdzieś tam dyskutowaliśmy też z zamawiającym i doszliśmy wspólnie do wniosku, że może tego daszku nie róbmy. Ale to nie znaczy, że go nie można w ogóle będzie zrobić w przyszłości. Ale też to jest tak, że jakby to molo to jest miejsce, do którego trzeba się wybrać, na które trzeba wejść, jak się ma czas, żeby tam pójść i posiedzieć. I oczywiście pewnie długo się nie da siedzieć, jak będzie ta patelnia. No chyba, że się wyposażymy tam w jakieś sombrero, najlepiej z gumką, bo będzie wiało, żeby nam nie zabrało. Jednym słowem, jakby chcę powiedzieć, że wszystkich nie można naraz zadowolić, ale właśnie wyraźnie to chciałem przekazać, że tego dachu według tego, do czego doszliśmy w myśleniu o tej patelni, to nie ma, że to jest taka patelnia. Ale no cóż, uciekać trzeba, bo to jest jakby no tak, że zaraz można tam w cień pod te drzewa na Mickiewicza uciec. Tak jak to molo jest teraz ukształtowane, to ono nie zamyka widoku na jezioro osobom, które są na Mickiewicza. A tak to powstałaby jakaś budowla, która by trochę przesłoniła, prawda? Więc też stąd tego zadaszenia ostatecznie nie ma w projekcie.
3: Znane są już szczegóły związane z podstawą konstrukcji platformy widokowej.
8: My całą technologię budowania opieramy na palach i to, co budujemy na brzegu, to też budujemy w ten sposób, że wciskamy kilka pali. Pale, generalnie mikropale, nie przechodzą w jakiś bardzo brutalny sposób w stosunku do systemu korzeniowego. Tak, i łączymy te pale skrajne od strony chodnika, łączymy taką belką płytką żelbetową, nie robimy tam żadnego głębokiego fundamentu i na tym już opieramy pomost i dalej to już jest wszystko w powietrzu, więc w zasadzie, ponieważ ten pomost też jest ażurowy, notabene zapisy planu miejscowego każą oczyszczać wodę z nawierzchni utwardzonych na terenach nad jeziorem i nie pozwalają jej wpuszczać do jeziora, a my też staramy się zmienić te zapisy, bo one nam każą ujmować tą wodę w systemy kanalizacyjne, oczyszczać i dopiero wrzucać do jeziora, tą, która spada na brzeg jeziora, więc takie te zapisy planów z czasem są dziwne. Ale przepraszam za tą dygresję, wracamy do tematu.
3: Niedaleko inwestycji znajdują się pomniki przyrody. Podczas spotkania z architektem jedna z mieszkanek zapytała, czy zabezpieczone zostanie stare drzewo przy ulicy Mickiewicza.
8: Jakby tam będzie dosyć duża dziura na to drzewo. Tak jak my ją rysujemy, to ona jest oczywiście znacznie większa niż na tej wizualizacji widać. Jakieś tam, nie wiem, 2 na 3 metry, prawda? Że tego pomostu tam w ogóle żadnego nie ma, że wokół tego drzewa jest trawa i powierzchnia ziemi niezmieniona. Także ja myślę, że to drzewo będzie żyło. Zamierzam za to, właściwie mogę za to zaręczyć, że nie skasujemy go. Chociaż pamiętam taką przygodę, jak robiliśmy ekomarinę, że zostawiliśmy taki jeden grab pomiędzy tymi dwoma budynkami ekomariny i tam one zostały rozdzielone, 10 metrów od siebie odsunięte i ten grab miał rosnąć w środku. I pierwsza rzecz, którą zrobił wykonawca, to się pomylił i wyciął ten grab, prawda? No i zostało posadzone następne drzewo. Ale pomijając takie przypadki nieszczęśliwe, to my z rozwiązaniami budowlanymi to damy radę to drzewo tam zachować.
3: Mówił Krzysztof Popiński. Realizacja zagospodarowania Małego Jeziorka planowana jest za kilka lat. Do tego czasu samorząd przygotuje gotowe plany i kierunek projektu. Teraz zmieniamy temat i zaglądamy do inkubatora technologicznego w Iławie. O projektach szkoleń, cyfrowym świecie i całorocznej działalności mówi Beata Furmanek, kierownik tej placówki.
9: Możemy powiedzieć, że nasza działalność idzie dwutorowo. Po pierwsze, głównym naszym zadaniem, który wynika z naszej nazwy, jesteśmy ośrodkiem, który ma wspierać przedsiębiorczość na terenie powiatu iławskiego, czyli pracujemy z młodymi firmami, pracujemy z osobami, które chcą może z różnych przyczyn zrezygnować z etatu, a założyć swoją działalność. Pomagamy im w pierwszych krokach, chociażby od napisania biznesplanu, co jest kluczowe w prowadzeniu swojej firmy, od zarejestrowania swojej firmy, od uzupełnienia całej niezbędnej dokumentacji, dokumentacji. Robimy także spotkania odnośnie możliwości utrzymania dotacji na rozpoczęcie, na rozwój swojej działalności, mikropożyczek z Unii Europejskiej. To wszystko dzieje się co miesiąc, każdego miesiąca w naszym inkubatorze. Harmonogram naszych spotkań i wszystkich takich warsztatów, szkoleń czy konsultacji możecie Państwo zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej inkubator.iława.pl, a także w mediach społecznościowych bądź bezpośrednio u nas w inkubatorze. Jesteśmy tu do Państwa dyspozycji codziennie od godziny 7 do 16 przy ulicy Andersa. Kolejną taką gałęzią, w której działa inkubator, są przestrzenie biurowe dla młodych firm, a także dla firm, które już są jakiś czas na rynku i wpisują się idealnie w nowoczesne specjalizacje i te inteligentne specjalizacje naszego regionu Warmii i Mazur, powodując rozkręcanie tych specjalizacji, napędzanie rynku. Są to przestrzenie biurowe na tak zwanej pomocy publicznej, czyli za niewielkie pieniądze młode firmy początkujące, które chcą sprawdzić, jak tam na tym rynku pracy im się będzie pracowało, jak będzie się im firma rozkręcała, mogą takie biuro u nas wynająć. Są to biura w pełni wyposażone w cały sprzęt, bezprzewodowy internet z zapleczem kuchennym, socjalnym, to co jest potrzebne w każdym przedsiębiorstwie. Jest to jednak wyłanianie nowych lokatorów poprzez oficjalne nabory, więc tym bardziej zapraszamy wszystkie osoby, które by chciały spróbować współpracy z inkubatorem, żeby po pierwsze przyszły do nas, powiedziały, że mają taką chęć, po drugie, żeby obserwowały naszą stronę internetową, media społecznościowe, zarówno inkubatory, jak i Urzędu Pracy, bo my jesteśmy jednostką Urzędu Pracy, i przychodziły, oglądały nasze przestrzenie, zobaczyły, jak to wszystko wygląda. Także wspieramy sektor usług pracy zdalnej, osób, które wykonują wolne zawody, bądź też świadczą różnego rodzaju porady, korepetycje, oferując biura, sale spotkań, czy też konferencyjne na godzinę, bo całkiem przyjemna cena, a można spróbować zobaczyć, jak w naszej przestrzeni, w naszych warunkach tutaj inkubatorowych można prowadzić swoją firmę. Klientów mamy praktycznie z całej Polski, z całego regionu, przyjeżdżają tu z różnymi usługami, spotykają się z swoimi klientami, więc atmosfera jest całkiem przyjemna i to, co jest wartością dodatnią, są to ludzie z różnych branży, więc my tu między sobą konsultujemy różne sprawy, rozmawiamy na różne tematy, rozwiązujemy problemy firm, więc na bieżąco jesteśmy z różnymi nowościami i aktualizacjami. Bardzo mocno funkcjonuje u nas branża IT, więc jest tutaj duża podpowiedź w tym kierunku. Mamy mocną grupę od prawa, zarówno gospodarczego, jak i ubiegania się o odszkodowania, więc całkiem fajnie. No i także obsługa psychologiczna pod kątem tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, czyli cyberprzemocy, uzależnień cyfrowych. W tym kierunku także staramy się zadbać o zarówno przedsiębiorców, jak też osoby bezrobotne. I jak już jesteśmy przy tych osobach bezrobotnych, to także przecież jako jednostka Urzędu Pracy także dbamy o ich rozwój, o podnoszenie ich kompetencji, o pomoc w znalezieniu pracy, o takie zdobycie takiej własnej odwagi, uwierzenie we własnej możliwości, uświadomienie ich, że to nie tylko to, co mamy wyuczone, ale też kim jesteśmy, kim sobą reprezentujemy, jakie mamy tak zwane te kompetencje miękkie, są ważne w dzisiejszym świecie. Wspieramy, spotykamy się, rozmawiamy bardzo dużo o kompetencjach cyfrowych, na które bardzo serdecznie zapraszam, bo świadomość swoich umiejętności, kompetencji cyfrowych w dzisiejszym świecie, gdzie ta cyfryzacja jest praktycznie na każdym etapie naszego życia, jest bardzo istotna. Więc drodzy Państwo, jeżeli jeszcze nie wiecie, że jest takie miejsce jak inkubator technologiczny w Iławie, ja bardzo serdecznie zapraszam. Odwiedzenie nas, zapoznanie się z nami, zobaczenie, co możecie zyskać z kontaktu z nami właśnie i korzystanie z tego jak najczęściej tylko można.
3: No właśnie, polecamy gorąco to miejsce. Jak Państwo zobaczycie na taki harmonogram prac, zajęć właściwie, tych szkoleń i warsztatów, o tym chciałem powiedzieć, to rzeczywiście jest tego bardzo dużo i są takie właściwie różne formy, gdzie każdy może znaleźć coś, co może gdzieś zgubił w życiu, albo gdzieś chce sobie, że tak powiem, tą wiedzę poszerzyć. Jak tak obserwujesz to, co dzieje się do tej pory, co się działo, to jaka jest tendencja? Co jest najbardziej rozchwytywane, jeśli chodzi o te szkolenia, a co chcecie jeszcze wprowadzać, żeby no jeszcze je bardziej jakby skierować w ten trudny, naprawdę trudny rynek?
9: To też jest troszeczkę z tego, że my chcemy, ale też troszeczkę zostajemy przymuszeni, bo mamy ustawę o promocji zatrudnienia i nas, pracownikach, które taki dają nacisk na wychodzenie z naszej strefy komfortu, tylko czyli takiego typowego urzędnika i otwarcie się na wszystkich klientów, w szczególności tych biernych zawodowo od lat, którzy z różnych przyczyn nie chcą podjąć zatrudnienia. Grupą taką specjalną, to są przede wszystkim młodzież, przecież też nasz pilotaż z podniesienia aktywności zawodowej osób do 30 roku życia jest wzorem do naśladowania teraz dla innych urzędów pracy, które mają w tym momencie obligatoryjnie do wprowadzenia to, co my dzięki temu pilotażowi mamy już w Iławie, czyli punkt doradztwa dla młodzieży, który pomaga młodym ludziom za pomocą różnych instrumentów rynku pracy zdobyć nowe zatrudnienie, doświadczenie przede wszystkim, pewność siebie, więc to jest bardzo cenne, tym się dzielimy już praktycznie z urzędami pracy z całej Polski.
3: Jeszcze raz przypominamy o stronach społecznościowych tej nowoczesnej placówki. Tam znajdują się oczywiście aktualne programy szkoleń i projektów. Moim i waszym gościem była Beata Furmanek z Inkubatora Technologicznego w Iławie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Siemanko, siemanko, 6.30. Kto by pomyślał, ale zleciało od wczoraj, co? O tak, o, stryk palcem. I znowu jesteśmy, i znowu się budzimy. I znowu mamy czwartek. Opoka, Daria, Marcin, siema. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć, przepraszam?
1: Bo Justin.
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Melo.

No i tak sobie gadamy z Darią, ile kto śpi, czy się wysypiamy. Daria mówi, że 6-7. Tak mniej więcej sypia. Ja trochę mniej. Nie wiem jak u was, czy jesteście na nogach, czy jesteście radośni, że czwartek nastał, ale chcemy sprawdzić wasz poranny vibe. No więc zadzwońcie do nas 321-321-777. A zrobimy wam jeszcze trzy szoty przy okazji i damy coś fajnego od Meloradia. 321-321-37, dzwońcie.

0: Bad W&W Kaszmir w Melo Radio. Razem z nami jest Irek. Siemanko, Irek.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy prowadzących.
0: Irek też jest prowadzącym. Pojazd wielkogabarytowy, można chyba powiedzieć. Czym, ciężarówką jeździsz? Zgadłem, czy nie?
1: Tak, zgadza się, solutką.
0: No i jak się jeździ o tej porze?
1: No na razie bez korków, ale tak od godziny 8 na to tragedii.
0: Słuchaj, jedno zasadnicze pytanie. Czy lubisz swoją pracę?
1: Lubię.
0: Bardzo dobrze, my też ją kochamy i cieszymy się, że jesteś razem z nami o tej porze. Ireczku, to jak u ciebie wszystko fajnie, jak u ciebie dobrze się dzień zaczął, to ja mam dla ciebie 3 szoty. Co ty na to?
1: Poproszę.
0: Dobra, bardzo proszę. 3 szoty w Melo. Melo. No dobra, stary, koszula czy t-shirt?
1: T-shirt.
0: A, myślę, że taki elegancik, jesteś pod krawatem w tym t-shirt. Dobrze, t-shirt. Partnerka starsza czy młodsza od ciebie?
1: Chyba młodszy.
0: Chyba, ale zawahał się. A ja byłbym chyba w tym samym teamie. Oszczędzać czy wydawać pieniądze na pierdoły?
1: Oszczędzać.
0: Dobrze. W takim razie my, że tak powiem, bardzo gorąco cię ściskamy, pozdrawiamy i tak może nieoszczędnie, a z wielkim rozmachem pakujemy dla ciebie nasz Melo Merch i wysyłamy, życząc ci, kochany, super dnia.
1: Ja tylko jeszcze jedno chciałem. Wszystkie najlepsze życzenia dla żony 21. rocznicy ślubu dzisiaj.
0: O chłopie, czemu ty się wcześniej nie chwaliłeś? Jak ma na imię?
1: Monika.
0: Monika, to dla ciebie wszystkiego najlepszego!

0: rozumiem, że dopiero teraz wszedłeś, bo czekałeś, aż ci dywan rozłożymy czerwony. Nie, nie musisz.
1: Chyba tak, ale
0: nie, w radiu mikrofon nie jest potrzebny.
1: No nie, bardziej było mi potrzebne odplątanie się słuchawego
0: Marcinku,
1: krzesła.
0: Marcinku, co w newsach?
1: A w newsach będzie m.in. piłkarska liga konferencji.
0: To za chwilę zaczynamy.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Boy, you turn me, Felix Jan w Melo. I Daria, upside down.
3: Boy, you turn me.
0: Podskakuj.
3: Co? Zaraz wracamy. Co ty chcesz?

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Masz firmę? Kupujesz w Bricomersze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomersze. Nasze ceny rządzą.
4: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River

0: Nights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. Po reklamie. Meloradio Iława. Pogoda.
1: Rześki, ale słoneczny poranek na Warmii i Mazurach. Termometry pokazują teraz około 9 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do około 19. Słońca nadal nie zabraknie, ale dziś synoptycy prognozują nieco więcej chmur. Nadal jednak bez deszczu, za to z silniejszymi porywami wiatru w drugiej części dnia. Ciśnienie nadal wysokie, w najbliższych godzinach może nieznacznie wzrosnąć.
2: Prawie 7:00, to Marcin Sikora i newsy w Meloradio.
3: Na początek potężny pożar w Wielkopolsce w Obornikach. Paliła się hala produkcyjna cynkowni. Żywioł udało się już opanować, a w szczytowym momencie z ogniem walczyło 250 strażaków, mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży.
4: Nikt nie został poszkodowany, nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
3: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia rzeki Warty. Iran ostrzelał statki, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz. Do zdarzenia doszło ostatniej nocy. 4 statki handlowe próbowały przepłynąć tam bez uzgodnienia. Piłkarze angielskiego klubu Crystal Palace triumfowali w Lidze Konferencji. W finale w Lipsku pokonali hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Po raz pierwszy w historii zdobyli jakiekolwiek trofeum europejskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
2: Siemanko, 7:00 wjechała na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy codziennie o tej porze. Stajemy na głowie, jak w tej piosence, żebyście byli pobudzeni, podkręceni. No więc zróbcie głośniej Felix Jan, bo You Turn Me leci do was. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami. Siemka.

0: No i śpiewaj ten refren, proszę bardzo, słuchamy.
1: Pa, pa, pa, pa, pa. Teraz ty, lecisz.
0: Nie, no dobrze.
1: Spajnikowa. Trochę...
0: Monster i Lumix w Melo Radio, Gabry Ponte razem z nim. No właśnie, było to takie EDM-owe, takie festiwalowe, takie imprezowe numerzysko było w Melo Radio. My byśmy was chcieli właśnie zapytać o ten festiwalowy must have.
1: Tak, co musicie ze sobą zabrać na festiwal, na koncert, na jakąś imprezę? Czego nie może zabraknąć? Dajcie nam znać, wbijajcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka, wyślij głosówkę i wyślijcie do nas.
0: Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w fajnym miejscu, leci Bausa, leci Magnetic, no i ty się łapiesz po kieszeniach i co tam musi się znaleźć? Albo koło kieszeni. Albo w plecaku na przykład.
1: O!
0: Czekam na was, na WhatsAppie. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Better Me Rehab. Na przełomie lipca i sierpnia zabieramy was nad Bałtyk, zabieramy was na Sunrise Festival, a teraz zabieramy was w okolice Sopotu, bo tam ciekawe informacje, znaczy stamtąd ciekawe informacje do nas docierają. Podobno drożyzna, jak nie wiem co.
1: Bardzo drogo, za espresso trzeba 15 zł zapłacić. Ojej. Matko, no jest rachunek tragedia.
0: Rachunek grozy do tego. Napoje wymyślne z dodatkami mango po około 30 zł, żali się pani, która była, a już nie mówiąc o tym, ile za rybkę z frytkami zapłacić trzeba było. Ile ona tam pisała? 70 zł chyba? Zupa? Tak, zupa rybna, 49.
1: Pani, no jak tragedia. To zliczysz?
0: Drogo, drogo bardzo nad tym Bałtykiem, ale tak sobie myślę, kiedyś było też pięknie, się jeździło, bułkę się brało z pasztetem albo z konserwą. I to były piękne czasy.
1: Tak.
2: Nawet mi Dario o tych czasach przypomina w tym ortalionie dzisiaj.
1: Mam piękny ortalion, kochani, taki różowy i po prostu chłopaki się nabijają ze mnie, ewidentnie.
0: Kochani, czy bułka z pasztetem i konserwą byłaby w waszym festiwalowym must have? O to pytamy i prosimy was o głosówki, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa, a koniecznie co zabralibyście, gdybyście na festiwal mogli się wybrać w tym sezonie. A my was zapraszamy już teraz na taki mały poczęstunek latem. Sobel i Francis przed wami w Melo.

0: Wystarczy trochę tyry ty od Davida Getty i od razu czwartek brzmi jak sobota, co?
1: Mm-hmm.
0: Można powiedzieć prawie weekend. Cieszymy się, że jesteście z nami. Podkręcamy tempo od samego rana wszędzie tam, gdzie jesteście. Gdyby ktoś jeszcze nas nie zapakował na swojego smartfona, to polecamy się. Pobierzcie naszą aplikację. Będziemy tam, gdzie wy.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
12: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
13: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
14: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: w apartamencie. Pewnie też to
1: ale
0: śpiewacie
1: piosenka
0: razem z nami. Kizo i Disney w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Wcześniej opowiadaliśmy wam trochę o drożyźnie nad Bałtykiem, no i o tym, jak zastąpić drogie rachunki w restauracjach prostą bułką z pasztetem. No i się zaczęło.
2: No i co?
0: Czegoś nie wcisnąłem, jeszcze raz.
3: Zamiast pasztetu wolałabym paprykarz szczeciński. To jest mój must have wakacyjny, gdziekolwiek jedziemy.
4: Jak konserwa, to tylko turystyczna. I pamiętajcie jeszcze o zupkach chińskich.
0: O, pamiętajcie, ale pytamy też o taki festiwalowy must have, który wcale nie musi być zapakowany, rozumiecie, w papier kanapkowy, czy też w inne tego typu opakowania. Co jeszcze zabralibyście ze sobą na najlepsze festiwale?
5: Pewnie by się musiało znaleźć parę guzików.
0: Parę guzików?
1: Okej. Ja nie wiem, chłopie, co ty chcesz robić, żeby ci się po prostu to przydało.
2: Ale to pewnie ten, jak kominiarza zobaczy, to żeby się miał za co złapać.
0: Chyba, że mu o taki guzik szpaka Mateusza chodziło, że dotykasz, jak na tej czapeczce,
2: no,
0: i zamieniasz się w dowolną postać.
2: Fajne.
0: Możesz doprecyzować, kolega, jakbyś miał ochotę. Candy Night, Jazzy Spirit przed wami.

0: muzyczny zwierz Anima, Bad Angel w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo, a za chwilę prawdziwy informacyjny Dzikus Marcin. A w newsach?
1: No, w newsach będzie nietypowy mecz na French Open, bo polsko-polski.
0: To za chwilę, wracamy.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: A tuż po newsach New Religion, Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus.

0: 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Lab Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Trafik.
17: Obecnie największy ruch w Iławie panuje tradycyjnie na drodze krajowej nr 16. Zwłaszcza jadąc od strony Alei Jana Pawła II trzeba uzbroić się w cierpliwość. Poza tym dość płynnie przejedziecie przez miasto, zwróćcie jednak uwagę na pieszych, zwłaszcza dzieci w okolicach przedszkoli i szkół. Szerokiej i bezpiecznej drogi.
18: W Warmii i Mazurach czeka nas kolejny ładny dzień.

0: Temperatura także dość wysoka, to nie będzie upał, natomiast nadal będzie przyjemnie i ciepło, maksymalnie około 18-19 stopni. W drugiej części dnia, kiedy zerwie się silniejszy wiatr, temperatura odczuwalna będzie nieco niższa niż to, co pokażą nam termometry. O opadach deszczu na razie synoptycy nic nie wspominają.
1: Prawie 8, wjeżdżamy do Was ze świeżutkimi newsami. Marcin Sikora.
2: Na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Łukasza Litewki. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok, mówi Łukasz Marchewka ze Straży Pożarnej.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to był kwiaty uschnięte.
2: Łukasz Litewka zginął na drodze ponad miesiąc temu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Magdalinet 2-1 pokonała Jelenę Ostapenko, a to znaczy, że jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Na koniec Włochy i wielka kolejka na jednej samoobsługowej stacji benzynowej. Wszystko dlatego, że litr diesla można tam było kupić za niecałe 20 eurocentów zamiast 2 euro. Wyjątkowa zniżka była tylko wynikiem awarii. Promocja trwała aż do wyczerpania paliwa.
1: Myślałem, że Skolim maczał w tym palce.
2: A nie.
1: Siemanko, podkręcamy tempo w waszych miastach. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze, ale możecie dać znać, jak macie ochotę. New Religion, Bebe Rexha to na dobry początek. Inni gadają, a my już wam gramy. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy, siema.

To jest nasz człowiek, Robin Schulz. Miss You w Melo Radio. Dla tych, którzy są gotowi na dobre Melo, bo Robin Schulz w dobrym Melo już w sobotę. Sprawdźcie cały line-up na playermeloradio.pl. A dla tych, którzy są gotowi na wszystko, mamy nasz Melo Merch. Za chwilę pytania na naszej antenie i wy. Czekamy na wasze telefony. 321-321-777. Kto ma ochotę z nami się zmierzyć? Dzwońcie.

0: A razem z nami są wspaniali, uśmiechnięci, radośni ludzie. Monika, cześć, dzień dobry, siemka.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Rafał, hej Rafał, cześć.
2: Hejka.
0: Rafał, bo ty masz pewien dylemat, jak rozumiem, w tym momencie.
2: No tak, no podjechałem sobie do pracy, słucham Meloradia i zastanawiam się, czy na pewno chcę tam iść.
0: Nie idź, nie idź,
3: nie, nie
0: idź, idź pod prąd i nie idź.
4: Tak. Zostań z nami.
0: Monika, co doradzasz Rafałowi?
1: Zostań w samochodzie, nie idź.
0: Monika, Monika, ale u ciebie też ważny dzień, bo dzisiaj jedziecie z córką po zwierzaka.
1: Tak, odbieramy dzisiaj chomika.
0: A to może nie a bardziej?
1: Wyproszymy.
0: Jak robi chomik, przepraszam. Monika, czy wiesz, jak robi chomik?
1: Jeszcze nie wiem.
3: Ale dowiesz się.
0: Ale na pewno gdzieś czeka. Kochani,
1: ale się dowiesz.
0: Moje pytanie do was. Czy wy jesteście gotowi na wszystko?
1: Jesteśmy.
0: Zaczynamy.
5: Gotowi na wszystko.
0: Szybciorem tłumaczę zasady. Za chwilę usłyszycie dwa pytania. Do każdego są dwie podpowiedzi, żeby było przyjemniej. No i zgłaszacie się swoim imieniem, jeśli znacie odpowiedź. Gramy?
2: Gramy.
1: Gramy.
0: Dobra, pierwsze pytanie do was. Gdzie odbędzie się Tomorrowland? A w Polsce, B w Belgii?
1: Monika.
2: Rafał.
3: Monika pierwsza.
0: Bez zdań. Tak. Monika, szybki refleks. No to gdzie?
1: Belgia.
0: No bardzo dobrze, oczywiście. Brawka, brawka.
3: Dobrze.
0: Czy ty chciałabyś to przeżyć razem z nami?
1: No ja niekoniecznie, ale moja siostra bardzo, bardzo.
0: To powiedz siostrzyczce, żeby była czujna, bo wiesz, że my zapraszamy do boom naszych słuchaczy.
1: Wiem.
0: No to dobrze, niech słucha, niech słucha. Pierwszy punkt na koncie Moniki, no to teraz drugie pytanie, uwaga. Wyobraźcie sobie, że dostaliście wypłatę. Co wtedy robicie? A, odkładacie i oszczędzacie, czy B, idziecie na zakupy?
2: Rafał.
1: Monika.
4: Rafał.
0: Dawaj, no.
2: Idę na zakupy.
0: Monika, ty co byś powiedziała?
1: Idę na zakupy.
3: No mi jesteś się podobają te odpowiedzi.
0: Wielkie brawka.
3: Ale też możecie oszczędzać, no.
0: Kochani, no to było bardzo podchwytliwe pytanie, jak się domyślacie. Oczywiście oboje odpowiedzieliście dobrze. Cokolwiek byście powiedzieli, to dalibyśmy wam po punkcie. To oznacza, że Monika ma dwa punkty na swoim koncie i do ciebie, Moniczko, wysyłamy wypasioną książkę Tomorrowland. Sama przeczytaj albo daj siostrze, jak wolisz.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
0: Rafał, ciebie też z pustymi rękami nie puszczamy. Wysyłamy do ciebie Melo torbę. Ściskamy was i pozdrawiamy. Strzała, hej!
2: Trzymajcie się, hejka!
1: Hej, dzięki!
5: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.

0: Dub Dogs, Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo tu i tam i jeszcze tam, gdzie tylko jesteście. Jak ktoś w Wielkiej Brytanii, to pozdrawiamy gorąco. Wiemy, że Zapką też nas tam słuchacie. Podobno rekord temperaturowy tam padł w maju. 35 stopni. Dajcie znać, ile u was teraz na termometrach.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Kto zwalcza ból?
4: Fundaryn!
0: Kto?
4: Fundaryn!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.
19: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
20: MediaMarkt.
21: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł.

0: kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O reklamie.

0: Tayo Cruz i Higher, a teraz zabieramy was na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Przed Białym Domem staje arena do MMA, bo zaczęła się tam budowa oktagonu w ogrodzie Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się taka specjalna okolicznościowa gala mieszanych sztuk walk z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ale się będzie działo.
1: Wow, ja czuję, że w Polsce by to nie przeszło, bo babcia by już do kogoś zadzwoniła i powiedziała: halo, tu jest hałas.
0: Wiesz, że my mamy też swój Biały Dom w Łazienkach Królewskich? Nie wiem, czy słyszałeś. Serio.
1: Tak.
0: Tylko u nas by to nie przeszło, bo zadeptaliby trawę. Zokaria, Andy Dust przed wami.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio. Za chwilę do was wracamy z kolejną porcją idealnej muzyki na czwartkowy poranek. Poczujecie się, jakby już trwał weekend, ale zanim to jeszcze garść newsów od Marcina Sikory. A co w nich?
1: Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów pod znakiem zapytania, bo są problemy w Budapeszcie. I to niemałe.
0: Niemałe problemy w Budapeszcie. Mamy nadzieję, że u was bez żadnych problemów, chociaż jak macie ochotę pochwalić się, co tam słychać, to wysyłajcie do nas swoje głosówki na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl. Tam oczywiście nasz WhatsApp jest.
2: A już o 9:00 zagramy.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Elo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Elo Radio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.

0: wtedy kierowcy powinni być zadowoleni. Skończyło się asfaltowanie drogi powiatowej numer 1313N na odcinku Wikielec-Karaś. To jednak nie koniec prac, bo docelowo jeszcze w listopadzie tego roku ma być gotowa całkowicie nowa, komfortowa trasa aż do granicy powiatu nowomiejskiego. Prognoz wynika, że także dziś słońca na Warmii i Mazurach nie zabraknie. Owszem, od czasu do czasu na niebie pojawi się jakaś niegroźna chmura, ale deszczu z niej raczej nie będzie. Kolejne godziny przyniosą nam wzrost temperatury. W stolicy województwa termometry mają pokazać około 17 stopni. Nieco cieplej będzie w okolicach Iławy, tu 18-19. Wiatr będzie się wzmagał, a ciśnienie powoli rośnie.
1: Prawie 9:00, newsy w Meloradiu, Marcin Sikora.

0: trwają zatrzymania po serii fałszywych alarmów, które zelektryzowały polską politykę. W ręce policji wpadło dotąd 3 młodych mężczyzn. 2 usłyszało już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. A takich zatrzymań będzie więcej, zapowiada premier Donald Tusk.
1: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji dopuszczały się takich rzeczy.
0: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Organizacja sobotniego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrożona. Wszystko przez niewypłacalność jednego z węgierskich oligarchów. Ma zablokowane konta i nie może płacić podwykonawcom. Niewykluczone, że na pomoc ruszy węgierski rząd. A rzeki w Himalajach zmieniają bieg, to z powodu ocieplenia klimatu. Tak wynika z 40-letnich obserwacji naukowców.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: A ja myślę, że to nie zmiany klimatu, tylko John Dutton wcale nie umarł i maczał w tym swoje palce. Dało się w Montanie, to może w Himalajach też się
0: kto
3: da.
0: Kto wie, kto wie.
3: Graceland Yearbooks to jest pierwszy numer ode mnie dla was. I podkręcamy tempo, gramy, kiedy inni gadają. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy z wami.

0: Gabry Ponteson, Poli, Born to Love, ja w Meloradiu podkręcamy tempo po 9:00, wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: Ja znalazłam mega ciekawostkę, że jeśli w Szwajcarii nie zdasz prawa jazdy 3 razy, to jesteś prawnie zmuszony do odwiedzenia psychologa. Za którym zdałeś?
0: Ja za pierwszym, także bez problemu.
1: No to dobrze.
0: Tak, ale wiesz, to co mówisz troszkę mnie zainspirowało i tak się zastanawiam, czy jeżeli na przykład wychodząc z domu, 3 razy zastanawiam się, czy zakręciłem gaz, mimo że go w domu nie mam, to powinienem z jakimś specjalistą się skontaktować?
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobrze. All the time, John Summit przed wami. To ja lecę, wracam za chwilę z receptą.

0: Verse of Trips nad wodę. Zabieramy was w tym roku nad Bałtyk, ale zabieramy was też do belgijskiego, bo miałbym teraz chciał, jeżeli mogę, dosłownie chwilę.
1: Okej.
0: Okay. Wam tego, kochani słuchacze, nie pokażę, ale mogę puścić. O! Słychać?
1: Wow!
0: Co tu się działo? Film jest bardzo krótki, ponieważ po tym, jak wszedł drop w tym super numerze, który serwował Anima i Solomon, odpalił się jakiś wodospad, który mieliśmy za plecami i musieliśmy się stamtąd nieco odsunąć. Tak się wczoraj mówię, patrz, to było jakby wczoraj. Mm-hmm. Tak się działo w zeszłym roku na Tomorrowland i w tym roku też będzie się działo, na pewno zabieramy was tam znowu i my znowu to zrobiliśmy. Mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, a jednak. Chcemy, żebyście przeżyli z nami to wyjątkowe wydarzenie. Żebyście nazbierali tych pięknych emocji, wspomnień. No właśnie, skoro o emocjach mowa, Tomorrowland i Konsensja w tym roku odkrywa emocje. Smutek już odkryty, miłość za chwilę odkryta będzie. Wbijcie do nich na stronę, bo tam to wszystko się dzieje. Wbijcie też do nas na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy.
1: Wbijajcie na meloradio.pl, tam wrzucajcie swoje filmiki, zdjęcia, czekamy na to!
0: Tak, jak wyślicie zdjęcie i filmik, zdjęcie albo filmik, to dorzućcie jeszcze parę słów, z kim i dlaczego chcecie pojechać w tym roku na Tomorrowland. Ruszamy lada moment z wielką rozdawką emocji na antenie Meloradia. Bądźcie czujni, czekam na wasze zgłoszenia. Nathan Dave Over You przed wami.

0: wiem, czy zastanawialiście się, ile dni zostało do wakacji 2026. Czy ty wiesz, Daria, kiwnij głową albo nie?
1: Nie mam pojęcia.
0: 28 dni! Tylko tyle dzieli nas od tego wielkiego szczęścia. Będziemy odliczać razem z wami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Po reklamie.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

bryska obca. Tam nikt nie czuje się obcy, tym bardziej jeśli jedzie z taką ekipą jak my, z ekipą Meloradia. Myślę sobie o Sunrise Festival. Żebyście dobrze przygotowali się do tego imprezowania, to zapraszamy was już jutro do nas, do Melo, o 21:00, wtedy Sunrise on Air. Nowy program, w którym trochę o Sunrise opowiadamy, trochę o Sunrise Festival opowiada wam Olek Pych dokładnie, no i oczywiście gramy muzę gwiazd, które wystąpią w tym roku podczas tego niezwykłego festiwalu i rozdajemy wejściówy oczywiście na Sunrise Festival, więc jutro po 21:00, a niecierpliwi mogą sięgnąć po nie już dzisiaj po 18:00, wtedy też u Olka takie właśnie zaproszenia. To jest naprawdę niesamowite przeżycie. Byłem tam w zeszłym roku, mam nadzieję, że w tym będzie jeszcze fajniej. Z wami to na pewno Beauty and the Beat teraz.

0: świeże, tak dobre, genialne, Satisfy, Calvin Harris i Jazzy. Po raz pierwszy Calvin Harris w tym roku na Tomorrowland w Belgii. To jest wydarzenie, no. Mów ta, co chce ta, to jest wydarzenie.
1: Nie no, stary, ja to się jaram. Najbardziej to się jaram z tego, że my tam będziemy i to za chwilę i będą też nasi słuchacze. Także jeżeli chcecie przeżyć przeżycie na całe życie, to zapraszamy na maloradio.pl.
0: Bardzo ładne. Wykleimy sobie studio tym hasłem. Przeżyć przeżycie na całe życie. A już za chwilę całe przedpołudnie i później wczesne popołudnie razem z wami, Adrian.
1: Siema.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: Takie gorące numery mamy dla was po 10:00. To co, my się meldujemy z Darią i Marcinem jutro znowu. Do usłyszenia. Hej, hej, hej.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Trafik.
4: W tym trafiku przypominamy o utrudnieniach w Bratianie. Chodzi o rozbudowę drogi gminnej i rozpoczynające się prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Na utrudnienia natkniecie się w okolice skrzyżowania ulic Kościelnej, Sosnowej, Ogrodowej. Najlepiej omijać teren budowy, należy stosować się do znaków i nowej organizacji ruchu. Na Warmii i Mazurach będziemy odczuwać lekkie ochłodzenie. Nadal będzie nam towarzyszyć piękne słońce i niemal bezchmurne niebo, ale temperatura już raczej nie będzie pozwalała na jakieś beztroskie opalanie się gdzieś na tarasie, zwłaszcza, że wraz z upływem dnia zacznie wzmagać się wiatr i będzie potęgował odczucie chłodu. Do końca dnia sucho, na termometrach maksymalnie od 17 do 19 stopni.
0: To są newsy Meloradia i Ława.
4: Joanna Boruc. W Suszu rozpoczynają się właśnie gminne Dni Rodziny. To część całego cyklu wydarzeń w ramach warmińsko-mazurskich dni, które w tym roku odbywają się pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Mówi dyplomowana psycholog dzieci i młodzieży Ewelina Przywara-Wiśniewska.
5: Bardzo często mam spotkania z rodzicami, które mówią, proszę porozmawiać z moim dzieckiem. I zastanawiam się, dlaczego jest tak, że to rodzic nie ma takich czy kompetencji, czy odwagi, czy w ogóle jakiejś takiej chęci, żeby to dziecko wysłuchać.
4: Na scenie Suskiego Ośrodka Kultury zaplanowano występy przedszkolaków, uczniów i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Teraz o obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego, szczególnie udanych dla starosty powiatu iławskiego. Bartosz Bielawski otrzymał bowiem odznakę honorową ministra spraw wewnętrznych i administracji, zasłużony dla samorządu terytorialnego. Kończymy sportem i futsalowymi emocjami w Lubawie. W drugim meczu o trzecie miejsce w Ekstraklasie KS Konstrukt Lubawa pokonał rekord Bielsko-Biała 1-0. Wszystko rozstrzygnie się więc dziś od 18 w hali w Lubawie.
6: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Będzie więcej amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Informacje w tej sprawie mają pojawić się dzisiaj na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony. W tej chwili rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, mówi wiceszef MON-u Stanisław Wziątek.
8: Ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 000 osób.
7: Zamknięte posiedzenie komisji rozpocznie się o 16. Dwoje polskich tenisistów zagra dziś w drugiej rundzie French Open. Około 13 Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a mniej więcej godzinę później Maja Chwalińska zacznie mecz z Belgią.

0: Gigą Elis Mertens. Połowa młodych Norwegów chce utrzymania monarchii. Chodzi o osoby w wieku do 29 lat. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie telewizji NRK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: 10 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. Otworzyłem przed momentem okno w studiu i można powiedzieć, że otworzyliśmy okno na świat. A niektórzy powiedzą, że okno na weekend, bo dzisiaj czwartek. Eleni, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. No to zaczynamy. Co u was? Dajcie znać na WhatsAppie. Melo Radio.

0: Czasami też tak próbuję śpiewać pod prysznicem, ale wtedy sąsiadka z góry zaczyna uderzać, żebym przestał. No, ale mamy dla was fajną zabawę.
1: Yeah, show me your outfit. Oh, ej.
2: Daria Kulek ze mną, siemanko.
1: Siema.
2: To jest najlepsza produkcja, na jaką nas było stać. Tak, powstawała ona za darmo. Ale teraz właśnie czas na Show Me Your Outfit, czyli cykl, który nie tak dawno temu bardzo pokochaliście. No bo tak, jedziemy na piękną, magiczną, niesamowitą imprezę życia, która nazywa się...
1: Tomorrowland.
2: No właśnie, i żebyście wy też tam mogli trafić, to my was musimy odpowiednio przygotować. Stylówki są bardzo ważnym elementem każdej dobrej imprezy. No i Tomorrowland rządzi się swoimi prawami i chcemy zobaczyć wasze stylówy i jeżeli będą super mega fajowe, to mamy dla was piękną książkę The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi. I to jest właśnie książka, no można powiedzieć, że fabularnie trochę osadzona w tym uniwersum Tomorrowland. Chyba dobrze powiedziałem.
1: Pięknie powiedziane.
2: Dzięki. WhatsApp Meloradia, tam wbijajcie, czekamy na wasze stylówy, wysyłajcie fajne foty i do dzieła, bo tu czas leci. Hej!

0: Alok Kali, ti dai finto mi fmelo radio.
1: Yeah, show me your outfit. Oh, ey!
0: No właśnie, to jest ta chwila, kiedy będziemy mogli pogadać o waszych outfitach. No i Paulina do nas podesłała piękną fotę. Daria, ty zaczynaj, bo ty jesteś w to lepsza.
1: Ja zaczynam od kobiety oczywiście. Piękne czerwone body, na tych bodach jakieś naszywki, które razem tworzą motyla, czyli w sumie motyw przewodni logo Tomorrowland.
0: Tak jest.
1: I mamy również pasek, który jest połączony ze spódniczką.
0: Ekstra.
1: I wygląda mega imprezowo. No ja jestem zachwycona. Na głowie dużo kwiatów, makijaż boski. Uwielbiam ten outfit.
0: Nie, no klasa.
1: Piękny.
0: Z kolei facet tutaj widzę, że jest czapka, oczywiście jest Tomorrowland, jest też kamizelka, krótkie spodenki, żeby można było sobie wygodnie działać, ale jest też zegar na szyi, który myślę, że tylko świadczy o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. No i skoro tak, no to książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi jest już wasza i czekamy też na wasze outfity. Wysyłajcie je na WhatsAppie Melo Radia.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty,
1: aha,
3: więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
1: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
4: Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z ikon Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Wieczorami
0: idę w Melo
19: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

ostatnio mam takie myśli w głowie. Nie mogę za bardzo nad nimi zapanować. To bardzo trudne jest. No bo bardzo bym chciał zrobić coś szalonego i mam nadzieję, że zrobicie to razem ze mną i wybierzecie się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii. No bo w tym roku naprawdę to brzmi przepięknie. Oprócz tego, że będziecie mieli przeżycia takie, o których będziecie mówić bez przerwy, to jeszcze dojedziecie tam totalnie gratis. A żebyście mogli faktycznie wybrać się na Tomorrowland z Meloradiem, to po pierwsze wejdźcie na meloradio.pl, tam znajdziecie zakładkę konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać. No i wrzućcie też jakąś piękną fotę. Oczywiście z dobrego Melo. No ale albo jakieś nagranie, jak się bawicie. Na pewno coś tam macie. Działajcie, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego. Zresztą możecie to wszystko zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ostatnio był fajny materiał o tym, jak smakuje talerz. Sprawdźcie to.

0: James Hype i Be Mine w Melo Radio. 9 minut do 11. Marcin Sikora ze mną, siemano.
1: No hej, opowiem wam o fali upałów, ale nie w Polsce.
0: O, jak fajnie, super. W ogóle cieszę się, że wszystko co ciekawe to nas omija.
1: Cieszę się, że nie śnieg jak zwykle.
0: O, to tyle bez kitu, masz rację, jestem bardzo szczęśliwy.
2: A już o 11 zagramy.
0: Będzie dobrze. Christian Marci, Fast Cars and Superstars. No, to tym startuję o 11, także fajnie, że jesteście. Już róbcie głośniej.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam. M to

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 92 FM. Pogoda.
7: Na Warmii i Mazurach kolejny dzień parasole się nie przydadzą, tak wynika z prognoz na najbliższe godziny. Nadal będzie raczej pogodnie, choć od czasu do czasu po niebie przemknie niegroźna chmura, za to jest dziś nieco chłodniej niż na początku tygodnia, termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni. Ciśnienie wysokie i może jeszcze nieznacznie wzrosnąć, wiatr coraz silniejszy.
0: To są newsy Meloradia Iława.
7: Joanna Boruc. Lubawski oddział spółki IKEA Industry Poland będzie zwalniał pracowników. Tydzień temu do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie wpłynęło zawiadomienie o planowanych zwolnieniach grupowych. Mają objąć 125 osób. Przyczyną ograniczenia zatrudnienia w firmie jest drastyczny spadek zamówień. Teraz ważne informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonach rzek, stawów, basenów i kąpielisk. Zasady bezpieczeństwa dotyczą nie tylko pływających w pław, mówi Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Iławie.
8: Kiedy pływamy łódką, kajakiem czy rowerem wodnym, zwróćmy uwagę na jego stan techniczny i pamiętajmy o tym, aby mieć przy sobie zawsze koło ratunkowe oraz założone kapoki.
7: Więcej informacji na temat wodnych zagrożeń jest na stronie internetowej iławskiej policji. Na Warmii i Mazurach przybędzie miododajnych kwiatów, drzew i krzewów. Samorząd województwa kolejny raz rozdał pieniądze na nasadzenia. 5000 zł trafi m.in. do urzędnika.
9: Minuta do 11. News Meloradia, Marcin Sikora.
10: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli dokonać rozboju i porwania sprzed galerii handlowej w Poznaniu.

0: wciąż szuka trzeciego. Do sytuacji doszło pod koniec ubiegłego roku. Podejrzani podszywali się pod policjantów, mówi Marcin Święcichowski z Wielkopolskiej Komendy.
1: Obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego rozboju mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych.
0: Obywatel Niemiec został znaleziony skrępowany w lesie, gdy wołał o pomoc. Napastnikom grozi do 15 lat więzienia. 60% Polaków popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut, przeciw jest 30%, tak wynika z sondażu Cebos. Fala upałów przetacza się przez zachodnią Europę. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło już co najmniej 36 osób. We Francji z kolei tylko w ciągu 6 upalnych dni padło już 1000 miesięcznych rekordów temperatur.
2: No to mają ciepło. 11 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, to my już gramy. Christian Marci, Foskars and Superstars, od tego zaczynam. No i pytam, co u was? Jestem na WhatsAppie Meloradio.

0: a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Ale Farben, Potycok, Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, pytałem, co tam słychać, no i mam odpowiedź z WhatsAppa Melo Radio. Siemanko!
1: Melo, Melo, u mnie dzień jak co dzień, praca, praca i jeszcze raz praca. Dobrze, że jesteś ze mną.
0: Stary, dobrze, że ty jesteś z nami, bo tylko daje znaka, żeby ten dzień był nie tylko związany z pracą, pracą, pracą, to może taka szybka kasa by się przydała. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie i jak tylko chcecie, wbijajcie, napiszcie, na co chcielibyście to wydać. I tylko powiem, że im bardziej szalone pomysły, tym większa szansa na wygraną. Mówię z doświadczenia.

0: Iba Nicholau w Melo Radio. Miałem wczoraj dosyć nietypową historię, bo wpadł do mnie kumpel motocyklem, no i potem ja pojechałem go trochę odprowadzić, no i tak wracam, wiecie, chillera, fajnie, wszystko pięknie. I była droga dwupasmowa i nagle patrzę, muszę zahamować, bo widzę dwa dziki! Nie chodzi o osoby, które są bardzo napakowane, broń Boże, tylko o dziki, które zachowywały się dosłownie jak jakieś owczarki podhalańskie. I były bardzo grzeczne, oczywiście, że tak, radziły sobie bardzo sprawnie, co mnie trochę też zaskoczyło i pierwszy raz miałem taką historię, ale na myśl przyszło mi wtedy w głowie coś takiego.
1: Sio, sio. Jeszcze im powiedz.
2: Sio, sio.
1: I tupnij jeszcze im nogą.
3: Meloradio i Ława.

Oto promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Touch Life i Ultimate Heart of Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, 18 minut do godziny 12 i mamy dla was fajną niespodziankę przy okazji czwartku, no bo Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że ma dużo pomysłów na nowe muzyczne projekty. No i rzeczywiście, nie oszukał. Zaprosił do współpracy Livkę, no i powstało coś naprawdę super nowego, super świeżego. Jestem bardzo ciekawy, bo jeszcze tego nie słyszałem, powiem wam szczerze. Jedyne co wiem to, że jest to numer, który jest trochę w konwencji Carpe Diem, Chwytaj Dzień. Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że bardzo chciałby się skupić na gitarowych brzmieniach. No i skoro to takie letnie propozycje, no to jestem ciekawy, czy faktycznie tego nie zabraknie. Chcę więcej, premierowo w Melo już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Elo, melo, jestem pierwszy dzień w pracy po urlopie, wróciłem wczoraj z nadmorza. Tak mi się nie chce, ale dobrze, że jesteście, bo przynajmniej mi się chce. Melo.
1: Pozdro, stary, nie przejmuj się, jesteśmy z tobą. Dosłownie, z Marcinem. Siemanko, co tam w newsach będzie?
2: A w newsach będzie o tych, którzy nie chcą płacić alimentów, tak dla odmiany.
1: Oj, bardzo brzydko, bardzo brzydko, naprawdę. Panowie, szanujmy się.
3: A już o 12 zagramy
1: Handy Dust Currency z Okuria w Melo Radio. No, to zagramy punktualnie o 12, kiedy inni będą grać.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapchanego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: 9,99 za kilogram, a polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Po reklamie.

0: Wrocławia. Słuchaj na 90.2 FM. Pogoda.
1: W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dziś od 17 stopni w Olsztynie do nawet 19 w okolicach Iławy. Poza tym nadal przewaga słońca. Po południu zerwie się jednak silniejszy wiatr, będzie niestety obniżał temperaturę odczuwalną, więc sam t-shirt z krótkim rękawem może nie wystarczyć. Za to parasole możecie zostawić w domu, dziś do końca dnia padać nie będzie.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Joanna Boruc. Władze Lubawy z absolutorium za wykonanie budżetu. Miejscy radni przyjęli raport o stanie gminy miejskiej Lubawa za rok 2025. Przenosimy się do Susza. Tamtejszy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymały nowe samochody. Pojazdy zastąpią wysłużone już mocno auta. Zakup samochodów był możliwy dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W Iławie rusza z kolei wyjątkowy projekt związany z historią. To archiwum i specjalne pomieszczenie w bibliotece, w którym można nagrać swoje wspomnienia, mówi Anna Balińska, kierowniczka działu regionalnego w miejskiej placówce.
2: Chodzi nam przede wszystkim o zachowanie komfortu, bo musi to być też taka przestrzeń na różnego typu emocje. To ma być przede wszystkim dla naszych rozmówców komfortowe i bezpieczne.
1: Projekt będzie realizowany również w domach mieszkańców. Archiwum ze wspomnieniami zostanie uruchomione we wrześniu, ale już teraz można zgłosić się do biblioteki i umówić na nagranie.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Według portalu Politico USA wycofają z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne, ale Polska wspólnie ze stroną amerykańską inwestuje w wojskową infrastrukturę, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Ja rozumiem reorganizację sił amerykańskich w Europie i to następuje. Nie widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w tej decyzji.
4: Reorganizacja amerykańskich wojsk dotyczyć ma Niemiec. Rośnie liczba młodych dłużników alimentacyjnych. W ciągu ostatniego roku poszła w górę o ponad połowę, do prawie 11 milionów złotych. To w przedziale wiekowym 18-25 lat. Dane przekazał Krajowy Rejestr Długów.
3: Brzydko.
4: Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie. To przed towarzyskimi meczami. Z Ukrainą zagrają w niedzielę, a z Nigerią w środę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Siemanko, jest 12 na zegarach, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy z Ending Dustem. Zokyria już teraz.

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. No ja sprawdzam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy dwa naprawdę bardzo nietypowe, jakby nie było, bardzo ważne święta, no bo mamy dzień bez prezerwatywy. Tak tylko mówię, róbcie z tym co chcecie. I mamy też Światowy Dzień Hamburgera. No i tak sobie myślę, że wiecie, to przysłowie polskie, bardzo ładne zresztą, przez żołądek do serca, odnoszę wrażenie, że nabiera zupełnie innego sensu. Natalia Nykiel, już teraz.

0: Dub Dogs, How Does It Feel i Meloradio, czyli my tak podkręcamy tempo razem z wami. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce na faceta, który no wiele lat temu to był tak naprawdę królem każdej imprezy, czyli Usher. Fajnie, że możemy wrócić do jego numerów. More w remiksie Red One, Jimmy Joker Remix, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Meloradio i Ława na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: Carte oraz ketchup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

No i jest Usher, czyli facet, który królował w 2008 roku, między innymi. Fajnie wrócić do jego muzy. To jest Meloradio. A my zabieramy was na najpiękniejsze przeżycie muzyczne na świecie. Tomorrowland w tym roku, no jak zawsze z Meloradiem, wiadoma sprawa. Słuchajcie, możecie jechać tam razem z nami do Belgii i to nie jest takie trudne, jak się okazuje, bo żeby być na miejscu, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i dacie znać, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego. To ważne. No i dodajcie też jakąś fajną imprezową fotę waszą, albo jakiś może film macie akurat z jakiegoś dobrego Melo. Czekamy na was, no bo tak, spotkacie się z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost and Progressivem, Martinem Garrixem i wieloma innymi genialnymi DJ-ami. I to, co jest fajowe w tym roku, tym naprawdę mega się jaram, to dojazd macie całkowicie gratis. Także dojeżdżacie na miejsce, w ogóle niczym się nie przejmujecie. Do dzieła. meloradio.pl.

0: Anyma, Lisa i Patangel w Meloradio. Taki trochę zbuntowany anioł. Wy mam nadzieję, że nie macie się przeciwko czemu buntować, chyba że pracujecie dużo i chcielibyście od tego odpocząć, to spoko. Od tego macie nas, żeby trochę wychillować.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No przy tym można się pobujać i to naprawdę mocno, a jeżeli akurat jedziecie autem, to polecam już robić głośniej, bo naprawdę mocno to zagra.

0: to promocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. To

0: Wjazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
7: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
6: Czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
7: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje. I to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
6: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
7: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów, mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
6: Dziękuję za rozmowę. Więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
5: Ogłoszenie płatne.
8: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
9: Minuta do 13:00. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
10: Ceny maksymalne paliw jutro spadną. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16, 98 6,73, a diesel 6,37. Zostajemy przy kasie, jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że więcej zostaje nam w kieszeni po płaceniu podatków i składek. GUS i Krzysztof Jedlak.
11: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
10: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę wyniosły ponad 2000 zł. No to jeszcze pieniądze. Włoska policja znalazła majątek zmarłego bossa mafii. Jego wartość to 200 milionów euro. Pieniądze ukrył m.in. na Kajmanach, w Libanie i Szwajcarii.
9: Nie można tam coś uczknąć też dla mnie na przykład? Ja bym to dobrze spożytkował, obiecuję.
10: Ja też.
9: Co byś sobie kupiła? Powiedz tylko szczerze.
10: Nie wiem. No jejku, ale mnie zaskoczyłeś. Nie wiem, coś fajnego bym kupiła.
9: No dobra, no i to mi się podoba. Ja to kupuję. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko. Mamy 13 na zegarach Alesso, Sasza i Destyni. Dawajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie.

Mozzy Man i Underneath the Blue w Meloradio, 12 minut po 13. Sprawunia jest! I to naprawdę fajna, bo mam meloskiety, które chętnie wam rozdam. Tylko podejmijcie wyzwanie. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. 321-321-777. Jestem pod telefonem. No i skiety Meloradia czekają. Na dobre melo na pewno się przydadzą.

0: Sony Fodera, My Love in w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 15 minut po 13. Podejmij wyzwanie. No i dobra, jest razem ze mną Iwona, której mówię głośne siemanko.
1: Siema.
0: Siema gwiazdo, powiedz mi, jak ty się dzisiaj czujesz, czy masz trochę słońca?
1: Wow, pewnie czuję się dzisiaj wyśmienicie, a słoneczko jest tak, raz go nie ma, ale generalnie jest super.
0: Okej, dobra, no to, czyli pozytywny vibe ci towarzyszy. Powiedz mi, czy skiety Melo Radia cię interesują, słońce?
1: Co mnie interesuje?
0: Skiety Melo Radia.
1: Tak, pewnie, że tak.
0: No i super, dlatego podejmujesz wyzwanie i to jest zabawa, która polega na tym, by, uwaga, podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, skiety Melo Radia są twoje. Jeżeli coś pójdzie nie tak, dostaniesz coś innego z Melo Merchu. I moje pytanie brzmi, czy jesteś gotowa, aby poznać swój challenge?
1: No raczej, po to się urodziłam.
0: No to i to mi się podoba. Słuchaj, twoim zadaniem będzie powiedzieć, czy dana cecha, którą wymienię, to red flag czy green flag. Czy jesteś gotowa?
1: Oczywiście.
0: Dobra, pierwsza rzecz. Słucha z Kolima.
1: Flag.
0: Jak jeszcze raz, bo nam urwało?
1: Red flag.
0: Red flag, dobra. Kocha oglądać Love is Blind.
1: No, red flag.
0: Red flag. Chrapie jak niedźwiedź.
1: Red flag.
0: Puszcza bąki.
1: Red flag.
0: Ma płytę Taco Hemingwaya.
1: No już green flag.
0: Dobra, okej. Okay. Jest Gen Z.
1: Red flag.
0: Lubi pizzę.
1: Green flag.
0: Dobra, green, dobra. Szanowni Państwo, wiemy już, że ten kandydat, jeżeli istnieje, nie jest w kręgu zainteresowań Iwony, już mi się pomyliło, sorry bardzo.
1: No, wiesz?
0: No przepraszam, widzisz, to teraz ja też mam red flaga, ale masz skiety, sorry. Podejmij wyzwanie.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 29 minut po 13. Podkręcamy tempo i mega fajnie, że jesteście, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się Wersow o północy, nuta, którą polubiliście. No i będzie też Florida, I Cry. Będziemy wspominać to, co się działo 23 maja. No i to było piękne show. Możecie to nadrobić też na Instagramie Melo, także wbijajcie.
1: Melo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja.
2: Matko, dobra, wstaję.
3: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
4: Dmuchniemy ci rano w żagle.
2: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
3: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
1: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką. Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek. Napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
18: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
21: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
20: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3. z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
23: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
24: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
25: Po reklamie. Meloradio Iława.

0: Lovers Off o północy w Melo Radio, 17 minut do 14. Ale mam ekipę zmontowaną. Mikołaj, Aleksander.
1: Siemano.
0: Ej, wiecie, że niedługo my ruszamy na Tomorrowland!
2: Tomorrowland!
1: I na Tomorrowland też montujemy ekipę, bo zabieramy ze sobą słuchaczy.
2: No dosłownie. Właśnie, a w sumie to ekipy słuchaczy.
0: Dosłownie. Będzie ekipa, która dotrze na Tomorrowland, będzie, mam nadzieję, że już totalnie...
3: To nasz rok, tak to robi ekipa.
0: Dokładnie, będzie ekipa.
1: To ja powiem inaczej. No. Niezłą ekipę żeście zmontowali.
0: Nice. A jeżeli chcecie pojawić się na tym pięknym wydarzeniu, mając na myśli Tomorrowland, czy tobie upadła puszka?
1: Hasiok.
0: To meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I co? Fotka jakaś, tak? By się przydała i wideo. Tak
1: najlepiej wideo chyba. No.
2: A Hasiok to nieporządek.
0: I dlaczego wideo? No bo będzie widać, jak imprezujecie, bo potrzebna nam jest druga osoba, z którą pojedziecie. Także zapowiada się naprawdę ekstra impreza. Two ships in the night.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. No i rzeczywiście, katujemy ten numer na przycisku replay. 8 minut do 14. Mikołaj, siema bratku.
1: Jestem, siemano.
0: Dużo się dzieje u was dzisiaj, mam wrażenie.
1: No, zdradzimy więcej już za chwilę.
0: Okej, okay, no dobra, to ja będę słuchał, dzięki.
2: A już o 14 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Yen i Kaskada.
0: Dasz wiarę, że to jest ta sama Kaskada, która śpiewała Every Time We Touch?
1: Wiem, pamiętam bardzo dobrze.
0: Ja mam do dzisiaj plakat.
1: Ten numer zagramy wam oczywiście punktualnie o 14, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: rodziny.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
2: Komisja Europejska ukarała temu. Chińska platforma ma zapłacić 200 milionów euro za ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów do Europy. A synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w północnej, centralnej i południowej części kraju. Nocą temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni. Już niedługo Dzień Dziecka. Planuje go świętować prawie połowa pytanych Polaków. Na prezenty chcą najczęściej wydać do 300 zł. Stawiamy też na bycie razem, mówi Karol Nauczak z jednej z firm pożyczkowych.
3: Wspólny spacer, wyjście do kina czy teatru lub uroczysty posiłek.
2: Takie wspólne wyjście ma w planach 16% rodziców.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Siemanko, jest czwartek, rozpoczynamy Freak Fight. Dzisiaj taki międzymiastowy. Iga, czy ty jesteś z nami? Halo? No i nie ma Igi z nami. Tak to właśnie się dzieje. Iga ma dzisiaj anginę i bardzo jej współczujemy i jesteśmy z nią myślami, więc jak każda osoba, która jest chora, Iga pojechała na Juvenalia do Gliwic, więc będziemy sprawdzać, co tam się dzieje, jak tylko uda nam się uzyskać kontakt z bazą, tak zwany. A zaczynamy od Feliksa Jana i Kaskady Boy You Turn Me na dobry początek.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo. To jest Oj Dziewczyno, czyli taki polski, słowiański numer z nowoczesnym zacięciem. Bardzo fajne. To teraz staropolskie przysłowie. Kto zobaczy w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka. Ale jak ktoś zobaczy policję w lesie, to lepiej się nie chować na drzewie, o czym się przekonali teraz goście z Białegostoku, którzy spędzali sobie po prostu wieczór w lesie, paląc to i owo. No i ktoś tam wezwał patrol i kiedy patrol przyjechał, to zaczął przeszukiwać ten las z latarkami i znaleźli trzech mężczyzn siedzących na drzewie, którzy tłumaczyli, że wspinali się dla sportu. No w końcu sport to zdrowie, więc nie wiem, czemu się do nich przyczepili. A może to po prostu był jakiś człowiek lasu.

0: Eli Oaks i Lawinia w Melo Radio. To jest I Wanna Go, tak właśnie podkręcamy tempo. A ja chciałbym się wreszcie chociaż łącznościowo przenieść do Gliwic. Iga, jesteś?
1: Jestem, słuchajcie. Witam was serdecznie z Gliwic. Właśnie jem sałatkę, bo muszę mieć dużo siły, bo złapała mnie delikatna choroba, ale jeżeli ja mimo choroby umiem podkręcić tempo, to wy tym bardziej.
0: Nie ma wymówki, rzeczywiście. A chciałabyś się na przykład potem do Barcelony wybrać?
1: Do Barcelony?
0: No,
1: z tobą zawsze.
0: Proponuję taki, tylko musimy to załatwić w miarę szybko, bo tam zaraz znikną wszystkie takie mieszkania na wynajem, wiesz, tak na kilka dni.
1: Słyszałam.
0: No, w 2028 kończą interes, nie będą przedłużać licencji i się skończy.
1: Ale nie przejmuj się, bo ja mówię po hiszpańsku dobrze.
0: Tak, to powiedz. Powiedz po hiszpańsku, Juvenalia w Gliwicach są super.
1: Juvenalia en Gliwice es super.
0: Pięknie.

0: Tak, czuję na antenie Meloradia. I my z Igą jeszcze na pewno sobie porozmawiamy i zapytamy się, co tam w Gliwicach słychać, ale jeżeli chcecie zobaczyć to na własne oczy, to wbijajcie oczywiście na sociale Meloradia, na Instagrama. Tam pojechała cała nasza doborowa ekipa, więc będzie można zobaczyć, jeżeli sami się oczywiście nie możecie na miejscu pojawić. Natomiast jeszcze w tej godzinie w Meloradiu zagramy Waiting All Night. Warto więc zostać. Będzie też Gibbs Dope House i For Money z numerem VIN, a to do samochodu no wchodzi po prostu jak nóż w masło.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długo

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 90.

to Danzel w Meloradiu we Frequencie. You spin me round. Tak właśnie podkręcamy tempo. A wiecie, gdzie będzie kręcić się najlepsze melo tego roku? Na Tomorrowland 2026 oczywiście. Jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. Będziemy przeżywać największą przygodę naszego życia i możecie tam zabrać swojego ziomka, przyjaciółkę, brata, siostrę, żonę, teściową, kogo tylko chcecie. Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego akurat z tą osobą, a potem wszyscy razem pakujemy się do jednego melobusa i jedziemy na to niesamowite doświadczenie. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się, by pojechać z nami na Tomorrowland 2026.

0: w Meloradio to Bob Sinclair, I Can't Wait. A jeżeli wy czekacie na zabawki z Chin, to możecie się nie doczekać.
1: Lepiej nie czekać na zabawki z Chin, bo no właśnie, o co z nimi chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy.
0: Hey Sun, Sam Feld i ekipa. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już poodkręcamy tempo.
2: Meloradio i Ława.

Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: FM. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodaj.crew.pl i umów się

0: kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma ponad 30 osób. Niebezpieczne zabawki spoza Unii zatrzymała na granicy Krajowa Administracja Skarbowa. Większość pochodziła z Chin. W niektórych przekroczone były groźne dla zdrowia normy chemiczne. Zakończymy próbą pobicia nietypowego rekordu. Paweł i Rafał chcą w jeden dzień przejechać przez wszystkie przystanki tramwajowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. A skąd ten pomysł?
3: Mieszkałem w Londynie parę lat i w Londynie jest Tube Challenge, gdzie się odwiedza wszystkie stacje metra. I pomyślałem, że chcę coś zrobić ze swoim życiem, więc chciałem to samo zrobić tutaj. Natomiast myślę, że damy radę, no.
2: Tramwaje na Śląsku i Zagłębiu to kilkadziesiąt linii, które mają ponad 300 przystanków.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: 15 na zegarach, a jeżeli czujecie dzisiaj jakieś takie dziwne zmęczenie i nic wam się nie chce, to mamy na to sposób, i to naukowy sposób, potwierdzony przez mądrych ludzi, czyli nie przeze mnie.

Tak się właśnie podkręca tempo w Melo Radio. To jest Rhythm of the Night. Ten banger chyba nigdy mnie nie zmęczy. Chociaż akurat przewlekłe zmęczenie to podobno coraz powszechniejszy problem. No jak go rozwiązać, bo nie wystarczy się wysypiać. Okazuje się, że za te po prostu przewlekłe zmęczenie szczególną rolę odgrywa niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Tak wyszło teraz z badań. Ja natomiast dołożyłbym jeszcze do tego, jak to Adrian ją nazywa, witaminę XD, którą u nas macie oczywiście pod dostatkiem, a bierze się ona na przykład z takich numerów jak Dive Into Me od Aloka i ten zagramy już teraz. Witaminę XD należy przyjmować bez recepty i to w jak największych dawkach. XD, podkreślam, żeby tutaj nie było zaraz sytuacji jak z taką.

0: Ritual. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora w Melo. A Iga w Gliwicach, ale też na antenie. Siemanko.
1: Hey, siemanko.
0: Iga, czy pamiętałaś, żeby przed wyjazdem zdjąć pranie z balkonu?
1: Nie, niedobrze. Zostało pranie na balkonie.
0: To przypał. I nie mówię tutaj o deszczu, tylko w Lesznie zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli.
1: Nie, no najgorzej, bo ja zostawiłam głównie majtki na tym balkonie właśnie.
0: Ale jakieś ładne, czy jakieś takie Cotton World z dziurami?
1: Nie, no właśnie, mega ładne. To niech on mi potem, jak ukradnie, to niech odda mi hajs chociaż.
0: Myślę, że jakby ukradł, to by wróciły już niestety niewyprane.
1: Weź.
0: Tak się tylko domyślam.

0: Ale Farben, Renee Miller, Body Talk, tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio, a jeszcze w tej godzinie dowiemy się, jaka kara może nam grozić od wojska za rysowanie. Natomiast muzycznie Vinay i Rise Up na pewno w tej godzinie będzie też Aben i Halo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawi

0: to promocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Filipek, Nelly i Sermich, niech się kręci w Melo. A pamiętacie, jak w 2017 rozkręciła się afera spowodowana przez dwóch pilotów US Navy? Przypomnę tylko, że wtedy oni narysowali samolotem na niebie wielkiego... No ptaka narysowali i jest fantastyczna transkrypcja komunikacji między pilotem a operatorem. Na przykład pilot mówi: jądra będą trochę krzywe, podlecę trochę tam, żeby zacząć prącie. I teraz po 9 latach, niemalże 9 latach od tej sprawy, mamy finał. No więc żołnierze, którzy to uczynili, dostali nagane, ale bez wpisu do akt. Czyli żart musiał się spodobać. Pewnie powiedzieli im brzydko.

0: James Hype. To jest Be Mine i tak właśnie podkręcamy tempo na koniec godziny 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid i Griffin. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: bezpłatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
15: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
16: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Co jest grane w Iławie?

0: bajkowego przedszkola w magicznym domu. Z tej okazji placówka zaprasza na niezwykły recital Hanny Banaszak. Być może wiecie, że to artystka, która śpiewała o swoim magicznym domu. Będziecie mogli ją usłyszeć w Kinoteatrze Pasja w najbliższą sobotę o 19:00. Na koniec sport i zaproszenie na dzisiejszy mecz, którego stawką jest trzecie miejsce Ekstraklasy futsalu. Konstrakt Lubawa podejmie rekord Bielsko-Biała. Początek o 18:00 w lubawskiej hali.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek.
3: Służby zatrzymały pseudokibiców Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Według śledczych brali udział w ustawce przy drodze ekspresowej S3, mówi Maciej Święcichowski z policji w Poznaniu.
4: Część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani i tutaj w identyfikacji tych pseudokibiców policjantom z Poznania pomagali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Przed austriackim sądem ma zapaść wyrok w sprawie planowanego zamachu podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu. Oskarżony przyznał się do przygotowywania ataku w imieniu państwa islamskiego. Grozi mu do 20 lat więzienia. A teraz czasowy rekord wejścia na Mount Everest. Amerykański himalaista zdobył szczyt w 9 godzin i 55 minut. To o godzinę szybciej niż poprzedni rekordzista.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Jest godzina 16:00 w czwartek, a to we Freakfajcie oznacza, że weźmiemy łyka. To znaczy dzisiaj ja wezmę łyka, bo Iga akurat ma anginę i jak przełyka, to ją boli. Mikołaj, siemanko.

Don't Stop, I Wanna Know. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. A ja chciałbym wiedzieć, czy już byliście na meloradio.pl i zgłosiliście się na wyjazd na Tomorrowland z Meloradiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taka opcja. Mam nadzieję, że tak. Też cały czas próbuję się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje. Pytałem Igi, ale wychodzi na to, że to po prostu trzeba przeżyć na własnej skórze. Dlatego wchodzicie na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego właśnie z tą osobą, a potem pakujemy się wszyscy do jednego melobusa i jedziemy przeżyć największą przygodę w naszym życiu. Meloradio.pl, zgłaszajcie się, bo już w przyszłym tygodniu ktoś może usłyszeć trzy magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

0: To DJ Ramo i Tymek w Melo Radio na zegarach 18 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: To jest właśnie ten moment, w którym weźmiemy łyka. Iga, jesteś?
2: Jestem, chociaż mi przeszkadzasz, bo układam brwi na mydełko, wiesz?
0: Wiesz, to jak zaraz krzyknę, to mnie usłyszysz w tych gliwicach i to bez mikrofonu. Dobrze, Iga, ciebie boli dzisiaj gardło, więc nie bierzesz łyka, bo nie możesz za bardzo przełykać niczego. Także ja się poświęcę.
2: Dobrze.
0: Wybrałem dzisiaj dosyć trudny napój, więc podpowiedzi będzie duże. Otwieram szklaną butelkę. To będzie podpowiedź pierwsza. Wow. O, jaki zapach. Bardzo mocny. No dobrze. Uwaga, biorę łyka. O, kwaśne, jak nie wiem co. Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. I nie wiem, co jeszcze o tym można powiedzieć. Niezbyt dobre.
2: Sok z ogórków?
0: Nie, to już chyba było. A nie, to był, przepraszam, olej spod cebuli. Ale, no ale w dobrą stronę idziesz. Jeżeli wiecie, co to takiego może być. Kwaśne, kojarzące się z obiadem, niezbyt smaczne, no to WhatsApp Melo Radio jest do waszej dyspozycji. Czekamy na tekstówki, czekamy na głosówki, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście gdzie, Iga?
2: Na meloradio.pl.
0: Pięknie.
1: Daj łyka w Melo Radio.

0: To Think About It, a z Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo. Jeżeli chodzi o Daj Łyka, to pojawiła się już cała masa odpowiedzi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Co to takiego dzisiaj trafiło do ust mych, to jeszcze zdradzimy w tej godzinie, ale na razie musimy się pochylić na bardzo poważną sprawą, która dotyczy właśnie Sonego Fodery. A to dlatego, że Sony Fodera wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival 31 lipca, zagra w Kołobrzegu. Ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam po prostu lato nad Bałtykiem. Wiem, że są inne podróżnicze kierunki, ale polskie morze jest super, a z najlepszą imprezą z muzyką elektroniczną w kraju nad Wisłą, no to będzie wakacje chyba stulecia, albo jeszcze lepiej. Codziennie możecie zgarnąć bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie Olka po 18.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Tirexa,
1: żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na
2: urodziny. Już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Meloradio i Ława na 90.2 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.

0: Dzieci do Media Markt.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Krakowski Splin to Trips i Robert Wiewióra, a my teraz musimy rozwiązać dzisiejsze Daj Łyka. Przypomnę podpowiedzi, że było w szklanej butelce, a także...
1: O, kwaśne jak nie wiem co.
0: Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. No i były różne odpowiedzi, na przykład sok z kiszonej kapusty tutaj królował, kwas chlebowy, ocet, zsiadłe mleko, zakwas na żurek, kwasek cytrynowy, to nic z tych rzeczy. Monika natomiast wiedziała od razu.
2: A ja wiem, co to jest. To jest zakwas z buraka, szklana butelka, ostry smak, jak się napijesz, do buraki do obiadu jak najbardziej. Nie wszystkim smakuje, ja uwielbiam.
0: No i wszystko się zgadza, poza tym, że mi też nie smakuje.
3: Daj Łyka w Meloradiu.

0: Naprawdę uwielbiamy ten numer. To Calvin Harris i Jazzy i Satisfy na zakończenie godziny 16.
1: A już o 17 zagramy
0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift i Loud Luxury. Ten numer w Meloradiu punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce. Yeah.

0: Polki do Media Markt. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: O reklamie.

0: i ławie.
1: Joanna Boruc, za nami Dzień Matki, a przed nami Dzień Dziecka. No to zaczynamy od Lubawy. Wydarzenie w najbliższą niedzielę w Łazienkach Lubawskich między 12 a 18 będą przygotowane kreatywne strefy zabaw. Będzie też zakątek komputerów i konsol, strefa muzyczno-wokalna i strefa Majsterkowicza. No i oczywiście wiele innych atrakcji. Iława z kolei zaprasza na niedzielę do Amfiteatru Miejskiego. Tu program atrakcji potrwa od 11 do 14. Teraz ważna informacja dla tych, którzy planowali w niedzielę rejs statkiem Ilawia. W tym dniu jeziora opanują uczestnicy zawodów Swim Run Kono Iława i dlatego statek nie będzie kursował, ale będzie można wybrać się w rejs w poniedziałek.

0: Kula Harciarek.
1: Program SAFE wchodzi w kolejny etap. Dziś uroczyście podpisano pierwsze umowy. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówi premier Donald Tusk.
2: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
1: Z unijnych pieniędzy będzie korzystać 10 tysięcy firm w Polsce. Obniżony VAT i akcyza na paliwo będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw. A we Włoszech na jednej ze stacji litr diesla sprzedawano za 20 eurocentów. To przez błąd w systemie. Doszło do szturmu kierowców. Wielu przyjechało z kanistrami.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
0: 17 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę Freak Fightu, a w tej zaproszę Was nad rzekę, ale nie tylko, bo sprawdzimy też, jak w górach radzą sobie z piratami drogowymi. Mikołaj, siemanko.

DNA w Melo Radio. Ja natomiast w DNA chyba mam na pewno zapisaną miłość do muzyki, do światła i do Łodzi. W sensie do takich łódek, nie do miasta Łodzi, chociaż pozdrawiam Łódź oczywiście bardzo gorąco. A mówię o tym dlatego, że wszystkie te trzy rzeczy, i muzyka, i światło, i Łodzie będą połączone na paradzie River Lights, która odbędzie się już w tę sobotę od 21:00. To będzie taka impreza, gdzie łódki z najlepszą elektroniczną muzyką i z pięknymi światłami będą kursować sobie po Wiśle i wy też tam możecie być razem z nami. Na Instagramie Meloradia znajdziecie konkurs, a tam też wszystkie szczegóły, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i do kiedy trzeba zrobić.

0: Jacky Torres, L'amour toujours. W Meloradio tak właśnie podkręcamy tempo. A dzisiaj we Freakfajcie Iga jest z nami tylko duchem, ponieważ ciałem jest w Gliwicach, no i w Enaliach. Możecie to zobaczyć oczywiście na Instagramie Meloradia, tam relacja na bieżąco powstaje. I jako, że robi się tam coraz goręcej i ta impreza zaczyna nabierać coraz większego tempa, coraz bardziej podkręconego, no to Iga zostawiła nam wiadomość, dlatego muszę zapytać. Iga, powiedz, czy gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem?
1: Świetne pytanie, Miki. No lepszego sobie nie mogłam wymarzyć, będąc tutaj w Gliwicach. Proszę, ja już bardzo. Jestem na backstage'u, co tutaj się dzieje, jaki to będzie szał, jaka to będzie zabawa. Jest bardzo dużo ludzi, świeci słońce, piękna pogoda, tęsknię za wami, ale cieszę się, że możecie na naszych social mediach wszystko obserwować. Buźka.
0: Zapraszamy oczywiście na nasze sociale, bo tam dzieje się naprawdę dużo, nie tylko w Gliwicach, ale też właśnie na Wiśle. Między innymi przypominam o festiwalu River Lights i o tym, że możecie się tam zgłaszać do konkursu. A teraz Tame Impala, Jenny Boys Noise w Meloradio, to jest Dracula.

0: Talk to You w Meloradiu. Tak, właśnie podkręcamy tempo i nie przestajemy tego robić. Oczywiście Supergirl, taki numer pojawi się jeszcze w tej godzinie. Będzie też John Summit, The Chainsmokers, Ilse, All the Time. A my porozmawiamy o prostym i tanim dosyć sposobie na piratów drogowych, którzy jeżdżą za szybko koło naszej działki.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: O reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.

lato pocali mnie, to bryska. A teraz przenosimy się na Podhale, bo tam jak się wyjeżdża z Bukowiny Tatrzańskiej, to jest taka droga, gdzie się jedzie z górki, no i część kierowców jedzie trochę za szybko, bo się z tej góry stacza. No i jeden z mieszkańców postanowił sobie poradzić z tym problemem. Postawił na swojej posesji manekina. Manekina ubrał w taką czapkę kapitana, w kamizelkę odblaskową, dostał do łapy taki uśmiechnięty znak i z daleka wygląda jak patrol drogówki, który suszy kierowców. Policja mówi, że wszystko jest w porządku, bo to teren prywatny i można sobie w ogródku stawiać, co się tylko podoba. A jaki biznes jeszcze można zrobić, skoro to góry? Na przykład zdjęcie z manekinem, 50 zł, okazja.

0: Mel, Ready to Favor, Fisher, Tones and I. Tak właśnie podkręcamy tempo. A w studiu już Olek,
1: jestem.
0: Siemanko.
1: Siemano, elo melo.
0: Yo, myślisz jak? Chrobry Głogów czy ŁKS?
1: Właśnie, będziemy sobie podglądać to, co dzieje się w barażach o Ekstraklasę. Na razie 0-0.
0: To jest jeden z dwóch półfinałów. Wydaje mi się, że ten drugi będzie
1: Ciekawszy. Tak, zdecydowanie. Nie mogę się doczekać. A już o 18:00 zagramy. A zjedziesz mi?
0: A, proszę bardzo.
1: No, can't deny it.
0: Dziś zrobiłem tobie to, co zazwyczaj Iga robi mi.
1: Ale ja chciałem w ogóle powiedzieć can't deny it, ale się powstrzymałem, ale dobrze bym powiedział.
0: Dobrze, tak.
1: Ale nikt mi teraz nie uwierzy, bo tego nie zrobiłem.
0: Masz szósty zmysł.
1: Co, nie? Dam buzi za Igę. Mua.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. To wzrost

0: Więc tej nocy załóżcie ciepłe piżamy na północy, w centrum i na południu kraju. Możliwe będą przymrozki, ale spokojnie. Jutro za to bardzo ciepło, do 26 stopni.
1: No proszę bardzo, ja dzisiaj jechałem tramwajem bez klimatyzacji, ale patrzcie, są plusy. Opalić się można na przykład.
0: O właśnie.
1: Trochę sobie rączkę zjarałem.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w melo.
1: Na zegarach jest już 18, a to oznacza, że jesteśmy już tylko taki malucieńki kroczek od piątku. No i postawmy go razem, to weekend przyjdzie zdecydowanie szybciej, obiecuję. A mam dobre hiciory, żeby podkręcić tempo. Meduza, Yonri, Camomile, Don't Wanna Go Home, to wam na pewno zagram. Będzie Candy Gira, jego Andalus, a zaczynamy od Candy Night. To Jazzy Spritz.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: No i już jest fajnie, co nie? Pychu z tej strony, siemano. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę fajny, dobry wieczór.

Medusa, Ion Ri Camomil. Dziewięć minuty po 18:00, słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę miał dla was naprawdę mocną polską premierę. Jedną z najmocniejszych ostatnich tygodni, zdecydowanie. A wcześniej też po polsku, to co już dobrze znacie, Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Tak gra wam Meloradio wieczorową porą.

0: David Guetta, Cedric Gervalis i Chris Willis to Would I Lie to You w Melo, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to jest naprawdę mocna rzecz, no bo wraca projekt Enklawa. W zeszłym roku polegał on na tworzeniu nowych wersji starszych, zakurzonych hitów. No a w tym roku zasady gry trochę się zmieniają. Artyści tworzą coś zupełnie od zera, no i powstają z tego naprawdę perełki. Takie jak ta. Chcę więcej. To Fukaj i Liwka. Młoda krew przejmuje antenę Meloradia już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich nowość to Repeated. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 18. Matury się skończyły, a dla wielu z was pewnie to oznacza, że trzeba zacząć powoli wybierać studia, więc w tej godzinie powiem je wam jeszcze, który kierunek w Polsce jest najbardziej opłacalny.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Meloradio i Ława.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: O reklamie. Meloradio i Ława.

Ale ta Rihanna pięknie mruczy. Calvin Harris i Rihanna, This is what you came for. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minut do 19. Za chwilę Shimza i nowość na naszej playliście. Będzie Fire Fire, a ten kierunek studiów przynosi najwięcej hajsu. No maj to taki miesiąc, gdzie już trzeba poważnie myśleć, gdzie się papiery na studia będzie wysyłało. No i powstał ranking, który ma w tym pomóc. No podobno najbardziej opłaca się uderzać na informatykę na UW. No jak czytamy, połowa absolwentów zarabia po tych studiach nie mniej niż 14 tysięcy miesięcznie. Ale co tam, nieważne co wybierzecie. Najważniejsze to są przecież wspomnienia, co nie? To bezcenne, niezależne na jakim kierunku i na jakiej uczelni. Melo Radio.

0: Meloradio. Tak, gramy jeszcze przed 19:00. Słuchacie Meloradia, no a razem z nami możecie wybrać się na Tomorrowland do Belgii. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jeżeli chcecie tam pojechać, to wysyłajcie na meloradio.pl zdjęcia waszej ekipy albo filmiki, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland razem z nami. Na meloradio.pl wszystkie szczegóły też na pewno znajdziecie.
1: A już o 19:00 zagramy!
0: Bo 19:00 już za moment. Będzie Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiem, że kochacie ten numer, to ostatni numer 1 30 Meloradia. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00, to się wydarzy już za moment.

0: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: Po reklamie.
5: Idę w Melo. Na zegarach już prawie 19, a ja patrzę na to, co dzieje się w barażach o ekstraklasę. Chrabry Głogów gra z ŁKS-em Łódź, no i ŁKS na razie prowadzi. 0-1, 69 minuta tego spotkania właśnie się kończy, a my zaczynamy 19 i to naprawdę z mocnym przytupem. Gibbs i Win, ten numer na pewno wam zagram, będzie Vice i Tom Gregory, Never Let Me Down, a Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz przejmują playkę The Beauty and the Beat. Tupychu, siemano! Melo Radio.

Gips i Winy w Meloradio, a ja patrzę na to, co dzieje się w meczu barażowym Ekstraklasy, no i mamy wyrównanie. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź 1-1 w 78 minucie, no i coś mi podpowiada, że jeszcze emocji tu będzie sporo w tym spotkaniu. Emocji sporo też będzie na antenie Meloradio już za moment, bo będę rozdawał szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Martin Sowek i Alma, All Stars w Melo.

0: 19.16 na zegarach.
1: Szybka kasa.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer, no i dzwonimy do Dawida, który zgłosił się na meloradio.pl, no i mam nadzieję, że teraz odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, 2 już minęły, więc Dawid, dawaj, odbieraj.
2: Tak
0: to jest ten moment. Siemano, tu Pychu, meloradio.
2: Siemano.
0: Czy Dawid masz na imię?
2: Tak,
0: tak. A, po uśmiechu w głosie już wiem, że tak. Słuchaj, czy ty podejrzewasz, w jakiej sprawie ja mogę dzwonić?
2: No kurczę, podejrzewam chyba delikatnie.
0: No to powiedz, gdybyś tak zupełnym przypadkiem 200 od Meloradio dostał, to na co byś się chciał wydać?
2: No wydałbym na pewno na buty do grania.
0: A grania w co?
2: W piłkę nożną, chcę wrócić. 3 lata miałem przerwy, niestety przez bardzo mocną kontuzję kolana, później jeszcze kostki. Także dopiero teraz czuję się, że tak powiem, na siłach i troszkę wraca ten dziecięcy bakcyl do sportu, więc jeszcze, no mając 28 lat, myślę, że coś tam jestem w stanie pobiegać.
0: Nie, no stary, oczywiście, że tak, a na jakiej pozycji?
2: Prawa obrona.
0: A, no głównie. To dobre buty się przydadzą, żeby wycinać rywali.
2: Dokładnie, ale oczywiście w polu karnym też mnie tam widzą zawsze, także wiadomo.
0: No ja mam nadzieję, że selekcjoner Jan Urban ciebie zobaczy, no.
2: No ja też mam taką nadzieję, że już wybiera numer do mnie.
0: No to pomagamy spełniać marzenia. A ten dźwięk oznacza, że 200 na nowe korki lecą w tym momencie do ciebie.
2: Super, dziękuję pięknie. Na pewno przekujemy to w dobre chwile i pomogą mi gdzieś tam spełniać kolejne mini marzenia.
0: No ja mam nadzieję i mam nadzieję też, że będziesz biegł tak szybko do bankomatu, jak do swoich przeciwników na boisku.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Dawid, a powiedz jeszcze, warto zgłaszać się na meloradio.pl, nie?
2: No, oczywiście, że tak. Zresztą jak słychać, tak?
0: No właśnie.
2: Dana na fazy jest ogromny, także no, jestem zaskoczony, ale bardzo pozytywnie.
0: Alok i Kali, Dive Into Me już teraz w Mela, a wy się zgłaszajcie na meloradio.pl.

0: Bad Angel. Ta Anima i Liza w Melo Radio, jedna z naszych nowości na playliście. A ten kawałek czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl. No i głosujcie na ten albo na inne wasze ulubione numery, tak żebyśmy wiedzieli, co grać wam częściej. A kolejna lista hitów już jutro po 18. A za chwilę coś, co już dobrze znacie i kochacie, Ariana Grande i Break Free w Meloradio. Ale będzie też zupełna nowość.
1: Meloradio i Ława na

rozsyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Meloradio i Ława na 90.2 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. Odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
15: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie.

0: Dla wszystkich na playliście Meloradia miejsce się znajdzie i dla aniołów, i dla demonów. Tymek, Big Sight i Dejse za nami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na zupełną nowość, no bo my w Meloradio cały tydzień szukamy dla was tego, co najlepsze, no i prezentujemy wam te hiciory, żeby nic z muzy elektronicznej wam nie umknęło. No i czas na kolejną taką rzecz. Oscar McKay nagrał kiedyś numery Make Me Feel, potem był m.in. Spellbound, czy ostatnie Sweet Nothing. No a teraz czas na coś zupełnie nowego, ale w bardzo charakterystycznym dla tego pana brzmieniu. Oscar McKay i On The Ground gramy premierowo w Meloradio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: takie mocne granie i mocne basy, takie też będziecie mieli na 100% na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać się do Belgii, żebyście przeżyli to niesamowite wydarzenie. Meloradio.pl, tam szczegóły i zgłoszenia, zapewniamy bilety, przejazd i wiele, wiele więcej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Kygo, Kality, Griffin, będzie ich Save My Love. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, a jeżeli chcecie przeżyć Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.
1: Meloradio Kiława. Słuchaj na 90,2 FM.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestion Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestion dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
11: Te 200 w tym momencie daje Ci Meloradio.
10: O, dziękuję.
9: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Idę w Melo.
1: To już prawie 20, a ci dalej walczą o ekstraklasę. Pierwsza część baraży właśnie trwa. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź. I dalej 1-1. Już 112 minuta tego spotkania. Coś czuję, że karne wiszą w powietrzu. Ale zobaczymy. Jeszcze dużo się może wydarzyć. Dużo też dzieje się w playliście Meloradia i Benny Hollow. To wam zagram. Będzie to Colors i Love, Full Kygo, Kality Griffin z hitem Save My Love. Oni na początek. No i będą też wlotki na Sunrise Festival. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: pracować i tak porobić. Kristen Marci, Fast Car Superstars. 14 minut po 20, a już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 23 lata niesamowitej historii. Line-up, na którego no nie ma innej reakcji niż tylko jedno wielkie wow. No i ten niesamowity klimat. To oczywiście Sunrise Festival. Jeśli chcecie być jego częścią w tym roku, no to świetnie się składa, no bo mamy podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. 31 dzień lipca. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zanudźcie któryś z hitów Skutera. No bo to między innymi one pojawi się w Kołobrzegu pierwszego dnia. Czekam na kreatywne głosówki. Ta najlepsza, najbardziej crazy zostanie nagrodzona wlotką i to podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. A odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Melo.

0: Jest was cała masa, ale musiałem wybrać jedną głosówkę. Poprosiłem, żebyście zanucili jakiś numer Skutera, który na pierwszym dniu Sunrise Festival się pojawi. No i masa tych głosówek przyszła, ale najbardziej to ujął mnie Dobromir. Szczególnie za samą końcówkę.
1: Jedziemy!
0: No jedziemy, a konkretnie to ty, stary, jedziesz z kimkolwiek tylko będziesz chciał, bo podwójna wlotka na Sunrise Festival właśnie w tym momencie leci do ciebie, a pamiętajcie, że jutro po 21 Sunrise on Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, ale też będzie dużo wlotek właśnie na Sunrise Festival.

Cóż, to Jonathan Bledka i Gips, aż się takie wakacje przypomniały, co nie? Te już niedługo, więc trzymamy kciuki, żeby nadeszły jak najszybciej. Słuchajcie, Meloradia, a to pierwsze tak duże wyróżnienie w historii. Właśnie czytam, że po raz pierwszy w Polsce kobieta dostała gwiazdkę Michelin, to oznaczenie dla najlepszych restauracji w kraju, no i otrzymała je Beata Śniechowska. Jej restauracja znajduje się we Wrocławiu, no ale mnie to w ogóle, muszę powiedzieć, że dziwi, że to pierwsza kobieta. No kto lepiej gotuje niż nasze cudowne panie? No my panowie to mamy dwie lewe ręce do wszystkiego zazwyczaj, więc tym bardziej trzeba nasze piękne panie doceniać.

0: Radio, to Aluigata. Za chwilę wybije 21, za to wy pamiętajcie, że cały czas możecie dać sobie szansę, żeby przeżyć z nami Tomorrowland. No i mieć zapewniony między innymi przejazd. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam wrzucajcie zdjęcia lub filmy waszych ekipek. A jak już to zrobicie, to tylko czekajcie na telefon od nas. A 21 wybije już za moment, a po niej...
1: A już o 21 zagramy...
0: Accent i Don't Leave Kylie. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Meloradio i Ława. Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. Warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: O reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już prawie godzinę 21, no a w tej godzinie pogadamy sobie między innymi o tym, co warto sobie w weekend obejrzeć. A opowie o tym nasza ekspertka Ula Harciarek, ta, która obejrzała już nie jeden film i nie jeden serial. No większego głosu, lepszego nie można sobie wyobrazić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, na co można rzucić okiem, to zostańcie z Meloradiem, a ja rzucam okiem na playlistę, no i tu się dzieje naprawdę dużo dobrego. Felix Jain i Kaskada, Boy You Turn Me, ten numer wam zagram, będzie Cyril i Stumbling In, a zaczynamy od tego sztosa.
0: Meloradio. Idę w Melo.
1: Akcent, Sira i Misha Miller to Don't Leave, Kylie. Tupychu, siemano.

0: All the time. John Summit i DJ Smokers w Meloradio, a teraz trochę zmieniamy klimat. No bo jak wchodzi ta muzyczka, to oznacza tylko jedno. Do studia weszła też Ula Harciarek. Siemanko.
1: Jestem, cześć.
0: Nasza specjalistka od weekendowych propozycji.
1: Pogadamy o serialach i o filmach.
0: Co tam trzeba obejrzeć? Powiedz, Ula, ja nie mogę się doczekać.
1: Słuchajcie, no tym razem mam propozycję dla fanów science fiction. Lubisz?
0: Tak, średnio, ale może mnie zachęcisz.
1: No dobra, no to słuchajcie, mam kilka propozycji. Pierwsza to serial Fallout.
0: O grze!
1: Tak, oparta na kultowej grze, dokładnie. Widzimy świat po nuklearnej katastrofie. Jest akcja, do tego czarny humor.
0: Dawaj coś jeszcze z gier.
1: Kolejna, no to właśnie propozycja oparta też na kultowej grze The Last of Us. Tu z kolei mamy dwójkę bohaterów, którzy przemierzają świat zniszczony przez pandemię. No to jedna z najlepiej ocenianych ekranizacji gier wideo ostatnich lat.
0: No to dawaj jeszcze, jak były seriale, to teraz może jakiś film.
1: No dobra, mam propozycję, która mi akurat bardzo też się podobała. Obcy Romulus, czyli powrót do klimatu klasycznego obcego. Bohaterowie trafiają na opuszczoną stację kosmiczną, a tam odkrywają obcego w nieco innej formie.
0: Okej, teraz cię zaskoczę, bo ja ostatnio byłem w kinie i widziałem film, horror. Pasażer się nazywa, mi się bardzo podobał, więc jeżeli też chcecie się trochę przestraszyć na fotelach, to może to jest też warto pójść sobie w weekend, co nie?
1: Przekonałeś mnie.
0: A teraz warto pójść w Melon, The Chemical Brothers i Go. Gramy już teraz.

Avicii w Melo. To Waiting for Love, kultowa sprawa na naszej antenie. 21.30 punktualnie na zegarach, a dalej trwają baraże, jeżeli chodzi o dostanie się do ekstraklasy. Pierwsze ligowcy grają, no i już wiemy, że w finale baraży zagra Chrobry Głogów, no bo wygrał w karnych z ŁKS-em Łódź, a teraz trwa drugi półfinał. Wieczysta Kraków podejmuje Polonię Warszawa i póki co to Wieczysta jest bliżej, bo wygrywa 2-1, ale zadanie w drugiej połowie będzie miała utrudnione, no bo przed chwilą na koniec pierwszej połowy zawodnik Wieczystej dostał czerwoną kartkę. Czy Ekstraklasa Wieczystej czerwoną kartkę pokaże? No to zobaczymy na pewno w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. To ciekawy wieczór z polską piłką. Even i Runaway. Ciekawa nowość już teraz. Melo.

How Does It Feel? Dub Duck Smell. A kiedyś oczywiście Above & Beyond i Blue Monday. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22 nam zostało, a wy razem z nami możecie wybrać się na naprawdę niezapomnianą przygodę. No bo zabieramy was na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. No trudniej sobie wyobrazić miejsce z tak niepowtarzalnym klimatem. No po prostu warto to przeżyć, jeżeli chcecie tam być, a przy okazji mieć na przykład załatwiony dojazd i różne takie inne dodatki, żebyście byli full przygotowani, no to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, no i zgłoszenia do naszej zabawy. No!

czujecie? O, tak niucham, no bo tak pachnie piątek. On już się zbliża, już go czuć, już zaraz go złapiemy za rączkę i przywitamy się z weekendem, ale zaraz przywitamy się z godziną 22 w czwartek, a do niej prowadzi nas ten numer To My Life, Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. Nowość na playliście Meloradia. Tak podkręcamy tempo.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Chrapali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam,

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Reklama. Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. Po reklamie. Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Zanim pojawisz się w koło

0: Mello Radio.
1: Kropla spływają na brugę, się na nudach.

0: To jest Meloradio.
1: Na okrągło jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a

0: one się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.